oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: time. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, bo już się zdążyliśmy trochę stęsknić za wami od wczoraj.
2: A ja mam inaczej. Ja nie mam nareszcie.
1: A co masz?
2: Ja mam co tak późno. Dzień dobry Polsko, no wcześniej się nie dało.
1: Dało się, trzeba było wstać.
2: Nie, to się nie da. Asia Meus już próbowała, nie, to nie działa. Ja, Irek Jakubek, mam zupełnie podobnie. Bądźcie z nami, będzie dobrze. Będzie dobrze, bo dzisiaj jest 10, a 10 wielu dostaje wypłatę. A wypłata 10 to jest wspaniała opcja.
1: Bo?
2: Bo jest większa szansa, że jak wypłatę dostajesz 10, to starczy do końca miesiąca. Czego i sobie, i państwu serdecznie życzymy.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Shakira z oficjalną piosenką na Mundial, daj, bo Mundial, słuchajcie, jutro się zaczyna normalnie Mundial.
1: No, a u nas w ogóle o tym prawie nic nie słychać.
0: Nie ma naszych mistrzów świata na Mistrzostwach Świata, no co? Niedopatrzenie, co zrobić? Ale za to jest tłok w temacie maskotek, bo słuchajcie, nie jedna, nie dwie, a...
1: Trzy, a nawet cztery. Trzy oficjalne, jedna mniej oficjalna.
0: O kurde. Ta nieoficjalna jest trochę tak jak nasza biało-czerwona drużyna. Mało brakowało.

0: mess.
1: Lady Gaga z nami zostanie, by posyłać informacji z regionu. Będzie ich najwięcej o 6 za chwilę w RMF Max.
2: A to jest w ogóle szokująca wiadomość. Okazuje się, że połowę ruchu w internecie generują maszyny.
1: To mnie trochę mniej cieszą lajki od robota.
3: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Przy ulicy Czartoryskiego w rejonie Wyspy Młyńskiej powstanie Centrum Kajakarstwa i Wieślarstwa. Miasto otrzymało właśnie dofinansowanie. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało na inwestycje ponad 8 milionów złotych. Projekt wraz z pozwoleniem jest już gotowy. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.
4: Będziemy mieli kolejny obiekt, który tą silne dyscypliny w naszym mieście, najsilniejsze, ośmielę się powiedzieć, mierząc to wynikami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata, więc kajakarstwo i wieślarstwo jeszcze wzmocni. To jest tak, że będzie doskonałe miejsce, z czego już dzisiaj korzysta kadra kajakowa, przyjeżdżając zamiast do Wałcza, na przykład do Bydgoszczy. Trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesnowiosennym tutaj się przygotowują.
3: W trzykondygnacyjnym budynku znajdą się m.in. sale treningowe, siłownia i zaplecze odnowy biologicznej.
4: Siłownia, przestrzeń do ćwiczeń. Będzie to piękny obiekt funkcjonalny i obiecuję, że bydgoscy sportowcy przywiozą z kolejnych igrzysk i za kolejnych igrzysk medale, a będziemy wspólnie dumni, jeżeli dzięki treningom tu w tym obiekcie. Wiedząc, że w Bydgoszczy są zawodnicy, są trenerzy, którzy osiągają najwyższe sukcesy w sporcie.
3: Mówił prezydent Rafał Bruski.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: Kryminalna sprawa. Jest tymczasowy areszt dla Wojciecha G., który groził pracodawcy i zaatakował policjantów. Mężczyzna naruszył też sądowy zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym. Więcej o tym Monika Jędrzejewska.
6: Śledczy ustalili, że mężczyzna na początku czerwca groził byłemu pracodawcy pozbawieniem życia i zniszczeniem mienia. Na miejsce zostali wezwani policjanci, wobec których również wyrażał agresję. Naruszył ich nietykalność cielesną i znieważył. Wojciech G. miał też orzeczony w innej sprawie sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Zakaz jednak zignorował. Agresor został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał szereg zarzutów. Zniszczenia mienia, kierowania gruźb i złamanie orzeczonego przez sąd zakazu.
3: Tyle nasza reporterka. Na finiszu jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Sudeckiej i Wyzwolenia. Nowa trasa połączy istniejące odcinki ścieżek w gminie Osielsko oraz wzdłuż ulicy Pelplińskiej i Twardzickiego w Bydgoszcz. A teraz Solec Kujawski. W sobotę 20 czerwca odbędzie się wakacyjne kino nad Wisłą. Atrakcje dla najmłodszych już od godziny 18. A o 21.30 rozpocznie się projekcja filmu Był sobie kot. Organizatorzy przygotują dla Was 120 leżaków. Warto jednak zabrać ze sobą własne koce, maty piknikowe lub składane krzesełka. Wstęp jest wolny. Na szybko propozycja dla aktywnych. Trwają zapisy na pierwszy rajd rowerowy Politechniki Bydgoskiej, który odbędzie się 21 czerwca. To pierwszy dzień lata. Warto się pospieszyć, liczba miejsc ograniczona. Przejazd zaplanowano malowniczymi okolicami Gądecza i Doliny Dolnej Wisły. Szczegóły w mediach społecznościowych PBS.

0: Kalidy, Kalid i Alok. 10 minut po godzinie 6 i dzień dobry. A tak mi weszło egzotycznie.
1: Dzień dobry.
0: Egzotycznie mi dzisiaj weszło, bo ja tęsknię za egzotyką w pogodzie, bo zrobiło się swojsko. Przynajmniej za naszym oknem.
1: Typowo polsko, jak to w lecie bywa u nas.
0: Dzień dobry, Polsko. Jak długo potrwa pora deszczowa? To jest pytanie dnia.
1: Ja mam odpowiedź.
0: Jak długo
1: przejrzałam
0: jeszcze
1: wszystkie pogodowe mapy i wychodzi na to, że tak do wtorku.
0: Do wtorku.
1: We wtorek powinno się zrobić sucho i słonecznie, a potem przyjdą burze.
0: I właśnie za to cię, Asia, najbardziej szanuję. Bo ja powiedziałbym tydzień, a ty powiesz, że do wtorku.
1: No jaki bo dzisiaj czas... już jest środa, to nie jest tydzień.
0: To nie jest tydzień.
1: Jak ty liczysz,
0: Asia, Irek? Asia Mełz, Irek Jakubek, tu jest fajnie.

0: Kto kolejny raz pokochał ten numer, niech da łapkę w górę.
1: Ja daję dwie.
0: Potem nóżkę w górę, potem
1: cała... To już nie przesadzaj.
0: Asia, dasz radę, nie, to dasz radę. Nie. Potem cała reszta i wstawaj, nie udawaj, bo tak nazywa się ten program i to jest funkcja, na którą chcemy was zaprogramować. W RMF Max 20 minut po godzinie 6.
1: Jesteśmy w przededniu mundialu. Jutro się mundial zaczyna, ale nie tylko dla panów, bo nasze panie piłkarki też walczą o swoje mistrzostwa świata.
0: I jak im idzie?
1: No kiepsko na razie, to znaczy wczoraj przegrały kolejny mecz z Holandią, no i teraz przed nimi baraże, także cały czas jest szansa na to, że dziewczyny zagrają.
0: Szansa, Asia, więcej niż szansa. Gdybyśmy w nasze piłkarki wierzyli tak bardzo jak w piłkarzy, to dziewczyny by ten mundial, na który próbują się dostać, wygrały. No. I żadne hi, tylko tak by było.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach.

0: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak Pani widzi?
4: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu.
13: Najlepszy program do słuchania w pracy.
9: W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
16: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
17: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
18: I po reklamie.

0: was zatańczyć taniec kuduro, bo to jest jedyny sposób na to, żeby środa była dobrą środą.
1: Naprawdę oni tam śpiewają, że głowa,
0: tak,
1: ramiona.
0: Kręcę do góry, teraz talia, potem pokręć głową i będzie dobrze.
1: Bardzo fajnie,
0: sposób.
1: Bardzo fajnie, że tak zagraliśmy w Maxie o poranku, że się ludzie poczuli jak na all inclusive w jakimś egzotycznym kraju, bo sensacyjna wiadomość dotarła do nas 6:33 na naszych zegarach. Okazuje się, że my Polacy nie potrafimy odpoczywać na urlopie.
0: Tak, i to w znakomitej większości. 70% z nas Polaków nie odpoczywa na urlopie, tak. Nawet jak gdzieś wyjeżdża z domu, bo cały czas myślimy o pracy.
1: Bo my nie możemy na urlopie spokojnie, Aśka, wysiedzieć na tyłku nawet, za przeproszeniem, bo właśnie tam mamy cały czas pracę, nie? Nawet na urlopie.

0: Jak słyszycie, RMF Max wnosi fortepian na czwarte piętro. Bez windy. Tak wam gra Bałsaj Magnetic. 21 minut przed godziną 7.
1: Syn prezydenta Trumpa, Baron Trump, najmłodszy syn, wchodzi w biznes i właśnie zaczął sprzedawać napoje.
0: Napoje?
1: Tak, napoje. Jest ich twarzą też przy okazji. I za 12 puszek trzeba zapłacić tak około 140 kilku złotych.
0: Polski prezydent już od dawna jest w branży napojowej. Widziałem na półce butelkę z napisem Belvedere. Także 100 lat normalnie za Polakami ta Ameryka. 20 minut i 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy zł.

0: szczegóły na hyundai-bydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się twoja przyjemność z jazdy.
1: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
2: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.

0: to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
4: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
1: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
0: A teraz ta mega promocja.
1: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
0: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
1: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
0: Telefon 533 792 929.
2: I po reklamie.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Beautiful. Hity na maksa. Prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Taką mamy poranną umowę, żeby każdy poranek był u was super. 9 minut przed 7.
1: Oglądam właśnie zdjęcia kangurów biegających, uwaga, po ulicach Jastrzębia Zdroju. Naprawdę fajny kangur. Uciekły z hodowli, ale na szczęście już bezpiecznie wróciły do swoich domów. Pozdrawiamy tych, którzy gonili kangura. Mieliście fajną robotę, chciałem powiedzieć, bo wiesz, ten kangur to jest taki kangur, który rozumie powagę sytuacji, która jest teraz za naszymi oknami. No. Wie, jak się ubrać w taką pogodę. Biały kangur. Bądź widoczny, tak, bądź jak ten kangur. Zrób sobie głośny RMF Max.

0: Dzięki Zosia, Sophie, Ellis, Baxter w RMF Max, 4 minuty i 7.
1: A we fleszu o 7 bardzo ważne sprawy.
0: Tak.
1: Sprawy naszego zdrowia, bo będzie o tym, jak ważny jest relaks i wyciszenie.
0: O tym w drodze do pracy. Gdzie sytuacje wręcz odwrotne. Warto posłuchać, bądźcie blisko. Aktualna prognoza pogody także się znajdzie, bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
15: I po reklamie.

0: To jest zestaw najważniejszych informacji w skrócie, tylko w RMF Max, tylko we Fleszu o 7. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Dowództwo centralne USA potwierdza. Zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Uderzenia były skierowane w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne. To jest odpowiedź na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Prezydent Donald Trump obiecywał pokój, a znów mamy eskalację.
1: Choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych, Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Siły USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo.
0: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Senator Monika Piątkowska powalczy o stołek prezydenta Krakowa. To kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem płaca minimalna w górę od przyszłego roku ma wzrosnąć o 144 zł. Od stycznia miesięczna pensja minimalna wynosiłaby 4950 zł brutto. To około 3700 zł na rękę. Na podwyżki może liczyć też budżetówka, ale to zaledwie 3% więcej.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
0: Tyle od premiera Donalda Tuska. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. No i na początek doniesienia z koszykarskich parkietów. W pierwszym meczu o brąz Basket Ligi zwycięstwo Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta wygrała z Dzikami. Warszawa 89-84. Medalistów poznamy w piątek 12 czerwca. To już oficjalne. Alvaro Arbeloa nie jest już trenerem Realu Madryt. Informację przekazał wieczorem hiszpański klub. Do tematu jeszcze wrócimy. A przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata. Start już jutro. Mecz otwarcia o 21:00. Meksyk zagra z RPA, a do tegorocznego turnieju przystąpi aż 48 reprezentacji. No i jeszcze Liga Narodów. Wieczorem nasze piłkarki przegrały z Holandią 1-3. No marnie nam się prezentuje pogoda w czerwcu. Maksymalnie na termometrach dziś od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce. Przez 18-19 stopni w centrum kraju, do 21 na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie. Do tego wszystkiego w wielu miejscach dziś przydadzą się parasole. Na wschodzie, na południu i w centrum te opady będą największe, a w pozostałych częściach Polski może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale minimalnie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Dowozimy trochę słońca w ten pochmurny dzień. Z nami Bledka, tu RMF Max, 5 po 7.

0: Ładuj się energią muzyczną, wasze baterie dociągniemy razem do samego wieczora z pełną mocą. 10 minut po godzinie 7, tu RMF Max.
1: Dzień przed mundialem, słuchajcie, jest piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii,
2: tak?
1: Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
0: No Jezu, święta wojna.
1: No.
0: Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta koszulka to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa. 7:11. You make me feel alive again.

0: usłyszane o poranku w RMF Max będzie nucone do samego wieczora. Mr. Know It All i Teddy Swims, 21 minut po godzinie 7.
1: No nie da się ukryć, że nam się pogoda trochę pozmieniała.
0: Pozmieniała to jest to słowo na P, którego możemy użyć opisując pogodę.
1: No i jak tam u was w związku z tą zmianą pogody? Bo mnie na przykład boli głowa od wczoraj.
0: Oj, współczuję wszystkim twoim bliskim, którzy są beneficjentami odwrotnego stanu rzeczy. O, córko, mężu! O, rodzino Joanny,
1: jak
0: trzymajcie
1: tam
0: się
1: u was, jakim jesteście dzisiaj nastroju? SMS-owo się pochwalcie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, bo my mamy 300 na poprawę nastrojów.
0: Pewnie, piszcie, jak się dzisiaj macie. 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. Kogo boli głowa, wchodzi bez kolejki. No, chyba że Asia będzie wybierać, bo ją też boli głowa.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiśleńskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Ile jest 2 plus 1? W szkole? 3. A w salonie Stalrem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalrem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalrem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalrem. Remont się liczy.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ajajaj, się tańczy od samego rana. To jest RMF Max, 29 minut przed godziną 8. Oprócz hitów na maksa, mamy 3 stóweczki w porannym konkursie.
1: I zazdrościmy tym, którzy w walizkowym nastroju dzisiaj.
0: I wypłatowo też u niektórych, bo dzisiaj 10. Mateuszowi nie zazdrościmy, bo Mateusza obudziła rano kotka i sprzątanie będzie miał.
1: Oj.
0: Miał. Cześć Tomuś, siemano rano.
2: Cześć, witam.
0: Cześć Tomasz. Tomasz, u ciebie jaki nastrój dzisiaj, powiedz?
2: Kiepsiutki, bo były plany, niestety poszły w pioch.
0: Możesz za tydzień zrobić urodziny, nic się nie przejmuj.
1: A na razie wsiadaj z nami do naszego wesołego samochodu, jedziemy razem w podróż do deszczna dzisiaj.
0: Tak,
1: no pada prawie wszędzie, to tak. Gdzie mamy jechać?
0: No ale do słońca, piękna miejscowość świętokrzyskie, pozdrawiamy do słońca, to jest początek mojej trasy, deszczno, koniec.
1: A ja do tego samego deszczna, co Irek, jadę z miejscowości ciepłe i pytanie do ciebie, Tomasz, kto ma bliżej, kto Asia bliżej? Czy Irek?
0: Szybka decyzja, Asia. Czy Irek, masz 300?
1: Dobrze! 300 obronione.
0: I ciągle masz 300. Jak się nie będziesz mylił, to dowiedziesz do końca. Jak się pomylisz, no to 100 niestety stracisz. Bo do deszczna Aśka jedzie z miejscowości Promyk.
1: Wiadomo, a Irek jedzie z miejscowości Upale. To ma bliżej tym razem?
0: Też wiadomo.
2: Asia, czy Irek?
1: Dobrze! Tomek, a celność.
0: Fajnie. No, słyszę, że lubisz, jak się Aśka tobą zachwyca.
1: Do deszczna. Skupcie się, panowie, to jest ważna sprawa. Do deszczna Irek jedzie z miejscowości Pogódki.
0: Tak, Asia jest pogodna, bo ona
1: kto
0: jest
1: ma
0: pogodna,
1: bliżej tym
0: no,
1: razem
0: Asia
1: też?
0: Asia czy Irek, no?
2: Asiula.
0: Asia.
1: A, nie.
0: A masz 200.
2: Ajajaj.
0: Nie ma ajajaj, super 200 o poranku. Super. Tomuś, wygrałeś, brawo.
2: Dzięki.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A Igor śpiewa myśli Tomka, super, 27:08.

0: Najlepsza playlista na udany poranek gra oczywiście w głośnikach RMF Max, 21 minut przed 8.
1: I żebyście byli na bieżąco, musicie wiedzieć o nowości w temacie zakupowo-urlopowym.
0: Największy sklep z elektroniką sprzedaje od teraz wakacje. Też.
1: I Marian z Barbarą już tam byli. Na tych wakacjach mówią, że było spoko. Max. A może o tym będzie teraz.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
0: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
3: Masz furę, rozbiłeś

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
2: Tak! W kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
1: A teraz ta mega promocja.
2: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
1: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
2: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
1: Telefon 533 792 929.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: 11 minut i godzina 8. Uwaga, skupcie się teraz, słuchacze RMF Max, skupcie się, bo na pewno wiecie, a tu stawką jest świetna nagroda, na pewno wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 482 a 484. Mhm. Wiecie, prawda? Co jest pomiędzy 482 a 484. I teraz uwaga, skupcie się. Czy wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 14482 a 14484?
1: Też wiecie i bardzo dobrze, bo 14482 to jest za mało, a 14484 to jest za dużo.
0: Kwota pomiędzy jest do wygrania. Właśnie dzisiaj i właśnie teraz jest największa okazja dzisiejszego dnia, by wejść do tej zabawy i uwaga, wygrać coś, co jest pomiędzy 14482 a 14484.
1: Bo właśnie teraz, w tym momencie, mnożymy wasze szanse razy, uwaga, 1300. Jeden max wysłany pod 7327 to 1300 szans na finał.

Właśnie w tym rytmie. W tym rytmie zmierza w waszą stronę najbardziej opłacalna opcja, by właśnie teraz wejść do gry i zagrać o duże pieniądze. Max, wysyłaj teraz na 732.

0: my heart.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
19: Skoda. I po reklamie.

0: 8 w RMF Max, czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I od razu uwagę prosimy kierowców z Opolszczyzny. Ostrzegamy. Krajowa 42 w miejscowości Markotów Mały stoi. Na trasie dochowała osobówka. Problemy z płynną jazdą występują na odcinku Kluczbork-Namysłów. A my sprawdzamy, jak rynki zareagowały na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Ropa na razie stabilnie. Nie ma mowy o wzroście. Baryłka jest wyceniana w granicach $90. Amerykańscy urzędnicy zapewniają, że działania wojskowe nie mają na celu utrudnienia negocjacji pokojowych, które mogłyby zakończyć konflikt.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Poznaliśmy oświadczenie majątkowe polskich europosłów. Kosma Złotowski z PiS-u na przykład ma dwa zegarki o wartości powyżej 10 tysięcy złotych oraz obraz Teodora Axentowicza.
2: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
3: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
2: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
0: O tym wszystkim mówili Kasper Wróblewski i Igor Skrzypek. Średnio polscy europosłowie zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie. A na Wiejskiej dziś Sejm zajmie się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami. Marcin Kierwiński urząd szefa MSWiA objął 24 lipca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż potem prognoza pogody. Tuż przed startem mundialu aktualny mistrz świata Argentyna pokonała tej nocy Islandię 3-0, a jutro mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata o 21:00 starcie Meksyk-RPA. Sędzią czwartkowego spotkania będzie Brazylijczyk Wilson Sampaio. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować Polacy. Zmieniamy dyscyplinę w lidze koszykarzy. Pierwszy mecz o trzecie miejsce dla Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta pokonała Dziki Warszawa 89-84.
4: Trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
0: Zapowiada Jarosław Zyskowski. Drugie spotkanie zostanie rozegrane 12 czerwca, czyli w piątek o godzinie 20:15. Na razie nie mamy dla Was niestety dobrych informacji, bo jest chłodniej niż ostatnio. Termometry wskażą maksymalnie od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce, przez 18-19 stopni w centrum. No i na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie najwięcej, bo do 21 kresek. Poza tym niestety może popadać i te opady będą bardzo solidne na wschodzie, na południu i w centrum kraju. Reszta z przelotnymi opadami i możliwe, że pojawią się przejaśnienia.
1: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: Wasze ulubione hity na maksa. Tu są 4 po 8.

0: Hey single ladies, wszystkie słuchające o poranku RMF Max. Mamy dla was ten numer, gramy go odpowiednio często, żebyście czuły, że to jest także wasz poranek. 10 minut po godzinie 8 zwłaszcza.
1: Trzymamy wszyscy mocno kciuki za naszych siatkarzy, bo właśnie grają pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów przeciwko Kubie. Dwa pierwsze sety wygraliśmy.
0: O, super.
1: W trzecim wygrywaliśmy mocno, ale teraz Kuba trochę zaczęła odrabiać straty. 10-8 na razie, 11-8.
0: Ale ja tu patrzę na parkiet, Aśka, od razu widać, że Kubańczycy są nieskupieni, rozkojarzeni. Oni się cały czas zastanawiają, gdzie jest Wilfredo Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest nasz? Już nie nasz, ale...
1: kiedyś ich, teraz nasz.
0: Gdzie jest Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest Fornal? Dajemy radę. Jak tam piłeczka w grze?
1: 11-8 na razie w grze.
0: Elegancko. 3-4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania i już niebawem meczek do wygrania. Owszem, też.

0: Jeden z naszych ulubionych Dawidów tu w RMF Max. Dawid Podsiadło. O poranku zawsze dobrze.
1: Pozdro Dawid Miązek, nasz redaktor.
0: Też.
1: Kolega,
0: ja powiedziałam, że jeden z...
1: O, 19 minut po godzinie 8. Musisz, Dawid, wiedzieć, że Asia jeszcze nikomu na antenie tak publicznie nie wyznała uczuć.
0: Widzicie, zawsze musi być ten pierwszy raz.
1: Roller coaster emocji, roller coaster wrażeń. Tak mamy zawsze o poranku. Róbcie sobie przyjemność, włączając głośniki ustawione na RMF Max.
0: Bo mamy dla was 4 wejściówki na roller coastery właśnie do parku rozrywki.
1: Dzisiaj nie jest łatwo. Dzisiaj nie jest łatwo, bo zawsze jest łatwo, ale dzisiaj nie.
0: Tak.
1: Dzisiaj się trzeba zmienić w burzę.
0: Ale w taką przyjemną letnią burzę. Pamiętajcie, przyjemna letnia burza, tym dzisiaj jesteście, więc odgłosy tej przyjemnej letniej burzy
1: pewnie
0: nagrywacie głosóweczką i wysyłacie na Messengera RMF Max.
1: Piorunem wygrywajcie te 4 wejściówki.
0: Ale przyjemnym, pamiętajcie.
1: I bez konsekwencji można sobie grzmocić tutaj na temat naszej antenie. Za chwilę Messenger RMF Max przyjmuje wasze głosóweczki i 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania o poranku.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej.

0: www.bonsmedia.pl. Bons Media
1: Expert, taniej masz. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Playlista, co zrobić dzień.
20: Niech się dzieje.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Letnia przyjemna burza. Buu.
2: Burza. To Kasia w roli letniej, sympatycznej burzy, którą trzeba było stać się na chwilę, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max, by w porannym konkursie zdobyć 4 wejściówki do Energylandii. Nie bójcie się, to Zbyszek. Zbyszek jak burza. O, jak burza się nagrał. Super.
3: Podobnie jak Iwonka.
4: Pada deszczyk już od rana, plum, plum, plum. Łąka wodą jest zalana, plum, plum, plum.
2: Na podwórzu jest kałuża, z kałuży się wynurza hipopotam. Zapytacie? Nie, to sąsiad po wypłacie. Plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Rafał jest najlepszą burzą dzisiejszego poranka. Nie regulujcie odbiorników, tak? Rafał piorunem wygrał 4 wejściówki do Energylandii. Rafał z Walcowni.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Zagrajcie sobie jeszcze trochę turutu, turutu, turutu. Świat to wytrzyma. Jesteśmy na to przygotowani. Milki gra oczywiście w RMF Max.
1: Asia mówi prawdę. Mózg nas oszukuje.
0: Tak, zwłaszcza w kwestii jedzenia. Kiedy jesteśmy głodni, to nam wyostrza wszystkie fajne rzeczy w jedzeniu. Smak, zapach, konsystencję i nie możemy się przez to powstrzymać.
1: O, dlatego właśnie rozsądni idą na randkę na kolację, nie? Te głodni. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal,
10: cały skład, zobacz jak to jest.
9: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: bardzo nam się podoba. Olivia Rodrigo w RMF Max. 10 minut i godzina 9. Najłatwiejsze pieniądze świata są do wygrania u nas dzisiaj, bo wczoraj Patryk postanowił wam bardzo, ale to bardzo wygrywanie kasy ułatwić.
1: Ile obstawiasz, że jest to nasze?
2: 14482, ani mniej, ani więcej.
3: Twoja kwota to...
1: Za mało!
4: I dzięki Patrykowi już wiemy, że 14482 to jest za mało, a 14484 to za dużo.
0: Uwaga, uwaga, pomagamy wam wygrać te pieniądze. No bo wiadomo, że jak dzisiaj zadzwoni do was RMF Max, no to jest tylko jedna opcja pomiędzy kwotami wymienionymi przez Asię. Zatem razy 999 pomnożymy każde zgłoszenie, które teraz wyślecie na SMS-owy numer 7327. Piszcie MAX i wysyłajcie teraz na 7327, bo jedno takie zgłoszenie to tak jakbyście wysłali normalnie 999 SMS-ów.
4: I jak się jeszcze nad czymkolwiek zastanawiacie, to się już w ogóle nie zastanawiajcie, tylko łapcie ten telefon i teraz wyślijcie SMS-a MAX pod 7327.
0: Najlepsza okazja, najkorzystniejsza opcja w tym momencie MAX na 7327.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
14: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 w RMF Max Bydgoszcz. Funkcjonariusze służby więziennej będą dzisiaj protestować w Warszawie. To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków. Jak ma wyglądać ta akcja?
2: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian. Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
1: Zdaniem szefa służby więziennej nie ma jeszcze podstaw do protestów, ponieważ nie ma jeszcze projektu, dodaje Krzysztof Zasada. Protest funkcjonariuszy służby więziennej zaplanowano od 12 do 14.30.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Nadeszło ochłodzenie. Dziś temperatura w Bydgoszczy podskoczy do maksymalnie 22 stopni. Poza tym nad miastem dominować będą chmury. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po Fleszu. Jest krótko po 9:00, właśnie teraz startuje sesja Rady Miasta. Dziś m.in. głosowanie nad absolutorium dla prezydenta Rafała Bruskiego. To coroczna ocena wykonania budżetu miasta. W porannym Fleszu budżet tworzony przez mieszkańców. Trwa nabór wniosków do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Można zgłaszać pomysły na ciekawe inicjatywy, inwestycje poprawiające bezpieczeństwo lub służące rekreacji. Do wydania 16 milionów złotych.
3: Wystartowała aplikacja i możliwość składania wniosków, jak zwykle w czterech kategoriach: projektów osiedlowych, ponadosiedlowych, społecznych i mikroprojektów. Zgłaszać będzie każdy z mieszkańców Bydgoszczy, to ważne. Miał możliwość do 30 czerwca do północy.
1: Zapowiada wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej na stronie bydgoszcz.pl/bbo. I kolejny temat. 1200 dzieci ze szkół z powiatu bydgoskiego bierze udział w Akademii Bezpieczeństwa w Myślęcinku. To coroczne wydarzenie organizowane przez Straż Miejską i Policję, które ma przygotować najmłodszych do wakacji. Dziś trzeci dzień akcji, którą odwiedziliśmy z mikrofonem RMF Max.
4: Zbigniew Białkowski, kierownik referatu profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
5: Co tutaj dzisiaj w Myślęcinku się dzieje?
4: Oj, dzieje się, bo uczymy wszystkie dzieci. Jak zachować się w sytuacji, gdy jesteśmy zagrożeni? Jak reagować, pomagać i jak unikać tych zagrożeń?
5: Podoba wam się na Akademii Bezpieczeństwa?
6: Mi się bardzo to podobało.
5: A co to jest?
6: Ten symulator zdarzeń.
5: A tutaj co jest? Co to są za pojazdy?
6: Kłady policyjne. Właśnie będę wsiadał na jednego.
1: Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. We Fleszu o 9 to wszystko, a za godzinę m.in. o nowościach, jakie pojawią się w ogrodzie botanicznym UKW.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Przed nami dość pochmurny dzień. Słońce pokaże się nad Bydgoszczą, ale będzie w mniejszości. Niewykluczone przelotne opady deszczu, zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych. A parasole przydadzą się też w nocy ze środy na czwartek. Warto o tym pamiętać. A temperatura na bydgoskich, soleckich i na kielskich termometrach. Zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Wiatr z południowego wschodu ma być słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, a warunki biometeorologiczne są neutralne. Nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: O wasze najlepsze muzyczne chwile w pracy zadba RMF Max.
7: Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Wracamy jutro po 5:30.

0: za 20 minut powiem wam o szczegółach, zabawy za dużo, za mało. No a teraz pozwólmy, żeby nam się ta środa jeszcze bardziej rozbujała. Arbar Bojewski, dzień dobry, Daddy Yankee i Snow, co powiecie, fajny numer. Będzie za chwilę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
6: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
5: A teraz ta mega promocja.
6: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
5: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
6: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
5: Telefon 533 792 929.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
11: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
12: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
15: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: I po reklamie.
20: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
21: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
22: Hity na maksa.
23: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

No i co? Aż trudno głową nie kołysać przy tym. Tamo, Wien, Enrique, Pitbull, RMF Max, Bydgoszcz taki mieli pomysł na wspólny mega numer. A czy wy macie jakieś pomysły, na co można wydać wspólne pieniądze w Bydgoszczy? Bo wiecie, to jest całkiem spora sumka, 16 milionów złotych. No to szkoda by było, gdyby wydano te pieniądze na inne rzeczy niż na te, które mieszkańcy, czyli wy, uważacie za potrzebne. Więc jeśli tam jakiś plac zabaw by się przydał na waszym osiedlu, czy jeszcze coś innego, no to podpowiedzcie urzędnikom. Na stronie miasta jest specjalny link. No dajcie znać, że coś takiego w mieście jest potrzebne. Do 30 czerwca jest na to czas. Budżet obywatelski w Bydgoszczy, także no jeszcze 20 dni, to dużo więcej niż ubletki, bo tu w tytule 2 dni, niby krótko, ale za to jak pięknie, posłuchajcie.

0: wyszło Martin Garrix, Ed Sheeran w RMF Max, robią nam dzień. To jest dzień. To jest dzień, który dał nam słuchacz Patryk, bo wczoraj w finale zabawy za dużo, za mało, źle strzelił i sprawił, że dziś to już właściwie na pewno ktoś z was przytuli ponad 14 tysięcy złotych od RMF Max. Znaczy, na pewno, no, pod warunkiem, że ta osoba, do której dziś zadzwonimy, odbierze telefon. Jeszcze nie wiadomo, do kogo będziemy dzwonić, ale teraz możecie się zgłaszać do naszej zabawy. rmfmax.pl albo SMS, słowo MAX, wysyłacie na numer 7327, koszt 3,69 zł. A, no i żeby było łatwiej, to teraz przez najbliższe 10 minut daję wam 500 losów, 500 losów za jedno zgłoszenie. No i tak, żeby uściślić. 14 482 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. No już wszystko wiecie. Teraz wysyłajcie MAX na 7327.
1: MAX. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wake up! Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start.
3: Wstawaj, nie udawaj.
2: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Wielosztuki w RTV.

0: Przed nami dość pochmurny dzień. Słońce pokaże się nad Bydgoszczą, ale będzie w mniejszości. Niewykluczone przelotne opady deszczu, zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych. A parasole przydadzą się też w nocy ze środy na czwartek. Warto o tym pamiętać. A temperatura na bydgoskich, soleckich i na kielskich termometrach. Zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Wiatr z południowego wschodu ma być słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, a warunki biometeorologiczne są neutralne. Nie mają wpływu na nasze samopoczucie.
1: RMF Max Bydgoszcz.

ładnie nam środa idzie przy takich dźwiękach. Yearbook z RMF Max. Wakacje blisko, żeby tylko paliwa na wakacje nie zabrakło. Czytam właśnie, że dwa tankowce z włączonymi transporterami ominęły blokadę w Zatoce Ormus. No i Trump pewnie mówi. No i co, da się? Nie próbujcie tego przy fotoradarach w Polsce, bo to żaden prezydent nie pomoże. No a dla tych, którzy jadą grzecznie, przepisowo teraz Roxy zaśpiewa, a później jeszcze

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
12: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
13: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
15: I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
8: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Jest 10:00 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Ponad miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji oddaliśmy do końca kwietnia. Operatorzy szacują, że każdego tygodnia to wzrost nawet o 30%. Problemy nadal jednak są. Nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
17: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
16: Tyle Magdalena Greinert.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Strefa relaksu oraz dekoracyjny strumek to nowości, które pojawią się w Ogrodzie Botanicznym UKW. Rada Miasta zatwierdziła przekazanie pieniędzy z bydgoskiego budżetu obywatelskiego na rozpoczęcie prac. W planach jest też stworzenie oczka wodnego w alpinarium, montaż ławek oraz odnowienie kamiennych chodników i drewnianych barierek.
7: Ogród Botaniczny to taka perełka w samym centrum Bydgoszczy, niewielki fragment takiej zieleni, gdzie naprawdę można przyjść, odetchnąć, pospacerować, zobaczyć mnóstwo kwitnących o każdej porze roku roślin. Można zobaczyć piękną fontannę, szum wody. Można zobaczyć mnóstwo zwierząt, które tutaj czują się jak w swoim domu.
16: Zapewnia dr Barbara Waldon-Rudzionek, kierownik Ogrodu Botanicznego. Obecnie na terenie UKW toczą się prace, które wymusiły zamknięcie wejścia od strony uczelni. Dostępne są bramy od powstańców wielkopolskich i Niemcewicza. W przedpołudniowym fleszu o sukcesie naszych. Dwa dokumenty twórców związanych z bydgoską kroniką filmową zostały wyróżnione na 72. ogólnopolskim konkursie filmów niezależnych w Koninie. Film Katarzyny Boguckiej W pół do drugiej otrzymał nagrodę w kategorii film amatorski. Wyróżnienie zdobył też film Pole widzenia Pawła Dobiesa, który miał tam premierę. Szykuje się kolejny bydgoski bazar w bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. To dobra okazja na zakupowe szaleństwo, przekonuje Monika Jędrzejewska.
9: Na bydgoskim bazarze będą stanowiska z autorską modą i lokalnym handmade'em. Spotkacie twórców biżuterii, ozdób i dodatków. Pojawi się też dużo wystawców, którzy przywiozą odzież z drugiej ręki, a także książki, zabawki i tekstylia.
18: To naprawdę wygląda ciekawie i można jakby zarówno od ubioru po dekorację domu się zaopatrzyć u nas właśnie na bydgoskim bazarze.
9: Mówi Magdalena Zach, kierownik działu sprzedaży i obsługi klienta w BCTW.
16: A rozmawiała z nią nasza reporterka. Bydgoski bazar w niedzielę o 12:00. Udział jest darmowy. Jeszcze krótka propozycja dla aktywnych. Chemik Bydgoszcz prowadzi nabór do piłkarskiej drużyny kobiet. Klub szuka zarówno doświadczonych, jak i początkujących piłkarek. Szczegóły w mediach społecznościowych Chemika. Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, które zwłaszcza w drugiej połowie dnia mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci krótkich chwil ze słońcem i błękitem na niebie. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Będzie ciepło, ale nie gorąco. Jutro chłodno, na skali zaledwie 15 z plusem.
14: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
19: Już po 10:00, jak tam będzie dalej tak płynnie środa iść, no to ogarniemy ją zanim zdążymy z drugim śniadaniem. Przy okazji smacznego, jeśli właśnie się za kanapkę bierzecie, a ja do tej kanapki i kawy będę miał coś jeszcze. Tem Impala na lepsze trawienie w RMF Max.

0: aż trudno uwierzyć, że ten numer ma prawie 45 lat, prawda? Tylko Dub Dogs go tak fajnie podkręcił, no, dla mnie rewelacja. No a my dzisiaj chcemy podkręcić wasz budżet wakacyjny. Uwaga, zagadka. 14 482 to za mało, ale 14 484 to za dużo. To ile mamy na koncie? O odpowiedź poprosimy słuchacza, do którego zadzwonimy dziś w finale zabawy. Za dużo, za mało? No, dziś to chyba każdy wie, ile tej kasy jest, tylko trzeba się zgłosić SMS-em i później odebrać telefon. To podpowiadam, słowo max trzeba wysłać na 7327 za 3 zł 69 groszy i czekać na telefon. Mogę tylko pozazdrościć, bo mi nie wolno wysłać tego SMS-a, ale wy do dzieła. Max 7327.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca. Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
12: I po reklamie.

Osa w RMF Max, Bydgoszcz, Magnetic. No tytuł taki, bo jak magnes przyciąga ten numer. Będą też niezłe stand-upowe numery w tym tygodniu, no bo dzisiaj przecież o 19:00 Antoni Syrek-Dąbrowski w Bydgoszczy w Kinoteatrze Adria. No, a posłuchajcie, co w weekend się będzie działo. Koncert Piżamy Porno i grupy Strachy na Lachy w Fabryce Lloyda. No i jeszcze Siostry Chojnackie wystąpią w klubie IWA 3.0. To już macie gotowy plan na dalszą część tygodnia. No a teraz też niezły plan w RMF Max, Bydgoszcz. Plan B, PZ Mata, Kasba Łagane.

0: Let's go! Reklama.
1: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
2: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
1: A teraz ta mega promocja.
2: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
1: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
2: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
1: Telefon 533 792 929.
3: Stabilna praca? Realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Synoptycy na dziś dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury, które zwłaszcza w drugiej połowie dnia mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci krótkich chwil ze słońcem i błękitem na niebie. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, koronowskich i soleckich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Będzie ciepło, ale nie gorąco. Jutro chłodno, na skali zaledwie 15 z plusem.
0: Hit na maksa. RMF Max Bydgoszcz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wasz numer telefonu mogli wziąć pod uwagę w dzisiejszym finale. Kasa na wakacje, na przyjemności, na remont, no, ponad 14 tysięcy złotych. Myślę, że nawet Dawid Podsiadło by taką kwotą nie pogardził, ale on nie może wysłać słowa Max na numer 7327, bo jest zajęty trasą koncertową, a wy możecie. Przypomnieć? Max 7327, koszt 3 zł 69 groszy.
4: To jest nowość RMF Max.
3: Nowy Dawid Podsiadło teraz w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
5: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
6: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
8: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: I po reklamie.
16: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Tu RMF Max Bydgoszcz, czas na najnowszy fresh. Jest 11, Tomek Urbański, zaczynamy. W Stanach Zjednoczonych trwa planowanie, jak rozmieścić amerykańskie wojska w Europie. Polska zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
18: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji i aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.
17: Wyjaśniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
16: To jest RMF Max Bydgoszcz.
17: Uwaga kierowcom, zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie w rejonie ulic Dworcowa, Marcinkowskiego, Sienkiewicza w Śródmieściu. To przez prace wykonywane na zlecenie miejskich wodociągów. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. Teraz nowa aplikacja, która ma ułatwić mieszkańcom zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Co się zmieniło? W przedpołudniowym fleszu mówi o tym wiceprezydent Łukasz Krupa.
19: Taka główna zmiana to jest taka, że nie trzeba formularza wypełniać i wgrywać, jakby przesyłać go wypełnionego, tylko formularz jest w pełni interaktywny. Wchodząc jakby na zakładkę www.bydgoszcz.pl/BBO otrzymujemy interaktywny formularz, w którym wybieramy, czy jest to projekt inwestycyjny, czy społeczny, w której kategorii, którego osiedla dotyczy. Możemy bezpośrednio w tym formularzu zrobić opis projektu.
17: Przypomnijmy, aktualnie trwa etap zgłaszania projektów. Jest na to czas do końca miesiąca. Kara za palenie w piecu odpadami. Strażnicy miejsce interweniowali w jednej z kamienic na bydgoskim Szwederowie po tym, jak z komina wydobywał się czarny, duszący dym. W trakcie kontroli okazało się, że spalone zostały m.in. plastikowe listwy, przewody elektryczne i płyty meblowe. Obecna w mieszkaniu kobieta przyznała, że w ten sposób podgrzewała wodę do kąpieli. Otrzymała mandat w wysokości 500 zł. W RMF Max ekspresowo zmieniamy temat i to dosłownie. Bydgoska PESA pobiła właśnie rekord prędkości. Podczas prób na torze doświadczalnym jeden z jej pociągów osiągnął prędkość 200 km na godzinę. Więcej o tym Monika Jędrzejewska.
0: PESA przeprowadziła testy prędkości nowego pociągu przeznaczonego dla czeskiego przewoźnika RegioJet. Próby wykonano na torze doświadczalnym i to tam pojazd po raz pierwszy osiągnął prędkość 200 km na godzinę. Jednocześnie zachował parametry bezpieczeństwa, w tym stabilność jazdy i parametry trakcyjne. Teraz odbędą się dalsze testy, które zweryfikują gotowość pociągu do eksploatacji. RegioJet zamówił w Bydgoszczy łącznie 18 pojazdów, które będą zdolne jeździć z dużymi prędkościami.
17: Jak dodaje nasza reporterka, pierwsze kursy pasażerskie są zaplanowane na grudzień tego roku. Teraz to wszystko, kolejny flash za godzinę w samo południe. 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miejscowości, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia za oknami sporo będzie się działo. Oprócz chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol, może nam się przydać. Warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie, wiatr słaby i umiarkowany.
15: I już po godzinie 11, środa, 10 czerwca, to jest dzień, kiedy w zabawie za dużo, za mało w RMF Max dziać się będą fantastyczne rzeczy, ale o szczegółach powiem wam za pół godziny. No chyba, że nie chcecie czekać, to zapraszam na rmfmax.pl, bo tu na naszej stronie też można dołączyć do zabawy z gotówką za dużo, za mało. A teraz niech dołączy do nas Wiktor Waligura.

0: RMF Max, ale on jest niesamowity. Jedna z gwiazd tegorocznego lata, no bo będzie w Trójmieście. A kto będzie gwiazdą dzisiejszego finału Zabawy za dużo, za mało, dowiemy się po południu. No, na razie jeszcze nie wiem, do kogo będziemy dzwonić, wiem za to, o jakie pieniądze chodzi. Przypominam, jak bardzo zawężone są te widełki. No, nie da się nie trafić dzisiaj we właściwą kwotę, tylko trzeba się zgłosić. Przypominam, że 14 482 zł to za mało, a 14 484 zł to za dużo. Wszystko jasne. Teraz wysyłajcie słowo Max na numer 7327 za 3 zł 69 groszy, jeżeli chcecie mieć szansę na telefon od RMF Max dzisiaj.
1: RMF Max. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Media Expert, taniej masz!
2: I po reklamie.

pytań, jedyny w swoim rodzaju. Damian Dawid, WRMF Max Bydgoszcz. No a jeśli chodzi o nasze jedyne w swoim rodzaju bydgoskie pociągi, te spesy, no to piszą o nich gdzieś na stronie Bydgoszcz informuje, że rozpędzą się do 200 km na godzinę. No i tu można by sobie pozwolić na chwilę radości, że super, będzie szybciej się jeździć. No, może będzie, ale nie u nas, bo będą jeździć z taką prędkością po czeskim torze testowym na razie, zanim pasażerowie pojadą nimi z taką prędkością. Czemu to tak jest, że Polak potrafi robić fajne rzeczy, ale mogą działać tylko u innych? No dobra, ale niech tam jeżdżą z normalną prędkością, z taką polską, tylko niech dołożą na wakacje trochę składów, żeby znowu nie było stania w korytarzach w pierwszej klasie, bo ktoś tam jak co roku nie przewidział, że będą tłumy w wakacje. Teraz w RMF Max artyści, którzy też zbierają tłumy pod sceną. Justin Bieber, Nicki Minaj, a później jeszcze Bieber Rexha z Davidem Guetta.

0: posiedzę dzisiaj jak na szpilkach, no bo wiem, że będzie koniec zabawy, za dużo, za mało, wielki finał, tak to się przynajmniej zapowiada, no bo przypomnę, jakie mamy widełki, 14 482 zł to za mało, a 14 484 zł to za dużo. Sami widzicie, do czego to zmierza. Pieniądze dzisiaj do wygrania. Aha, i teraz, no tego jeszcze nie było. Takiej rundy bonusowej nie mieliśmy. 2000 losów za jedno zgłoszenie przez najbliższe 10 minut. No ja bym brał. Ja nie mogę, ale wy możecie. Wysyłajcie słowo Max na numer 7327 za 3,69 zł, bo dziś pieniądze mogą być wasze.
1: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 482 zł. To za mało.
4: A 14 484 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: Niskie ceny są codziennie.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności. I po reklamie.
4: 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miejscowości, takich jak Unisław czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia za oknami sporo będzie się działo. Oprócz chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol, może nam się przydać. Warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie, wiatr słaby i umiarkowany.

się nie dziwię, że ma w Polsce tylu fanów. Ed Sheeran. Jakoś w tym roku było mu nie po drodze z koncertami u nas, ale kto wie, może w przyszłym. Za to jeżeli chodzi o lato na maksa, to odwiedzimy jeszcze mnóstwo miast. Najbliższy weekend, najbliższa sobota to Malbork i zespół Wilki. No ale będą jeszcze później Wadowice, Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec i wielu wspaniałych artystów, to m.in. Oskar Cyms, Trzech Króli, Grzegorz Chyży. Zresztą możecie to wszystko sprawdzić na rmfmax.pl, a ja szybko sprawdzam, kogo jeszcze posłuchamy przed 12. No modelki teraz, Olecie, a później Akcent.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe residence.
5: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
10: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
10: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
11: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
12: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: I po reklamie.
1: RMF Max.
14: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
15: RMF Max Bydgoszcz, czas na flash o 12:00. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. W USA, Meksyku i Kanadzie trwają ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek mundialu już jutro. Mecz otwarcia na legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA.
16: W stolicy Meksyku wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, by kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami.
15: Z meksykańskiej stolicy Paweł Żuchowski.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
15: Na bieżąco informujemy Was, co dzieje się w mieście. Odbudowany zostanie strumień w centralnej części ogrodu botanicznego UKW. Prace obejmą także m.in. stworzenie oczka wodnego i będą realizowane w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Ten ogród to zielona enklawa przy ulicy Niemcewicza.
17: Jesteśmy zrzeszeni w grupie ponad 40 ogrodów botanicznych w Polsce. Ogród botaniczny jest jednostką ustanowioną przez ministra i ma do spełnienia szereg zasadniczych funkcji. Przede wszystkim jest to funkcja naukowa, funkcja dydaktyczna, edukacyjna. Tworzymy kolekcję roślin, które występują nie tylko w stanie dzikim.
15: Tyle dr Barbara Waldon-Rudzionek, kierownik ogrodu botanicznego UKW. To miejsce czynne jest od poniedziałku do piątku między 8 a 18, a weekendy od 10. Zabytkowy pałac w Lubostroniu przechodzi modernizację. Jaki jest zakres prac, to sprawdzimy we fleszu za godzinę. Szybko zmieniamy lokalizację, a zaglądamy do Myślęcinka, gdzie, jak Was od rana informujemy, trwa trzeci dzień Akademii Bezpieczeństwa z udziałem 1200 dzieci ze szkół z powiatu bydgoskiego. To praktyczna lekcja dla najmłodszych.
18: Zbigniew Białkowski, kierownik referatu profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
19: To jest takie coroczne wydarzenie organizowane przed wakacjami po to, żeby te wakacje po prostu były bardziej bezpieczne.
18: Duży nacisk w tym roku kładziemy na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poruszanie się na rowerach, kładach, hulajnogach elektrycznych czy hulajnogach zwykłych.
20: Pamiętamy, zmieniły się przepisy od 13 roku życia. Posiadając kartę rowerową, możecie teraz jeździć hulajnogą elektryczną.
19: Czego tutaj się dowiadujecie przy tym stanowisku?
21: W różnych przepisach, na przykład kiedy można jeździć na hulajnodze elektrycznej.
15: Z jedną z uczestniczek Akademii Bezpieczeństwa rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. I jeszcze krótka zapowiedź piłkarskich emocji. A dziś o 18:00 na stadionie na Glinkach finał okręgowego Pucharu Polski. Chemik zmierzy się z Wisłą Dobrzyń. Jak już Was informowaliśmy, na ten mecz obowiązują bezpłatne wejściówki, które do godziny 17:00 dostępne będą w siedzibie klubu, a potem przy wejściu na stadion. Teraz prognoza pogody. Zostańcie razem z nami. W drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem spodziewajcie się licznych chmur. Synoptycy na popołudnie i wieczór zapowiadają także przelotne opady deszczu. Mogą nam się przydać parasole. Warto o tym pamiętać, wychodząc z domu. A na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Tak będzie w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim czy w Nakle nad Notecią. Ciśnienie lekko spada, no i z tego powodu możemy odczuwać senność i zmęczenie.
16: Środowe popołudnie, tak, już po 12:00, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka. Podobno elektryka prąd nie tyka, ale są takie numery, które wszystkich elektryzują. No i to jeden z nich, Ale Farben, Body Talk.

Netka, dwa dni. No, gdyby środę nie liczyć, to rzeczywiście dwa dni do weekendu, ale policzmy środę, bo środa to jest ten dzień, kiedy sięgniemy po kolejny numer z tych, na które czas po prostu nie działa. To znaczy lata mijają, a to cały czas brzmi doskonale. Christina Aguilera, Lil Kim, Mia, Lady Marmalade. Chyba się zgodzicie, że to niesamowita nota.

0: Kto by nie pamiętał Boba Sintera? Powrócił z nowym numerem przed wakacjami. A pamiętacie, że dzisiaj ktoś z was wygra ponad 14 tysięcy złotych? Jeśli się dodzwonimy, jeśli się komuś nie pomylą te cyferki, ale już większego pewniaka nie można dostać. No przypominam, żeby mieć pewność, że wiecie, że dziś jest tak łatwo, że bardziej się nie da w zabawie za dużo, za mało, bo 14 482 złote to za mało, a 14 484 to za dużo. I już taki jest rozkład jazdy na dziś. Kasa czeka, a wy możecie się zgłaszać. W tej chwili można wysłać słowo MAX na numer 7327. Koszt SMS-a 3 zł 69 groszy i później będziemy do kogoś z was dzwonić i zapytamy, ile dokładnie jest tej kasy. RMF MAX.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
11: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
10: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
11: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
12: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
13: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
14: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą,
15: przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
16: Harmonizer.
17: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: I po reklamie.

z taką mozą to można działać, tak nam środa mija z Milki. Fantastycznie, jeszcze fantastyczne informacje o najbliższym weekendzie, no bo przecież z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego będą koncerty na Wyspie Muńskiej. Przypomnę, że Fukaj, Kacperczyk, Kasia Linz, Natalia Kokulska, Salen Grace i Natalia Przybysz tam wystąpią, ale nie tylko w Bydgoszczy dzieją się takie fajne rzeczy, no bo przecież Solec Kujawski będzie świętować w najbliższy weekend i tam Stachurski, Modelki, Ania Dąbrowska między innymi w sobotę i niedzielę. Także szykuje się nam naprawdę bardzo koncertowy i sympatyczny weekend, ale te najbliższe minuty w RMF Max też będą niczego sobie, no bo teraz Sombr zaśpiewa, a później jeszcze Machine Gun Kelly.

0: time.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
2: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
3: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
2: A teraz ta mega promocja.
3: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
2: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
3: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
2: Telefon 533 792 929.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
7: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
8: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
9: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: W drugiej połowie dnia nad Bydgoszczą i regionem spodziewajcie się licznych chmur. Synoptycy na popołudnie i wieczór zapowiadają także przelotne opady deszczu. Mogą nam się przydać parasole. Warto o tym pamiętać, wychodząc z domu. A na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Tak będzie w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim czy w Nakle nad Notecią. Ciśnienie lekko spada, no i z tego powodu możemy odczuwać senność i zmęczenie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Bydgoszcz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

ekipie McLemore, Ryan Lewis, RMF Max. A pamiętacie, że dzisiaj ktoś z was prawie na pewno wygra ponad 14 tysięcy złotych? Już mówię, skąd ta pewność, no bo przypominam te widełki. 14 482 zł to za mało i 14 484 zł to za dużo, bardziej precyzyjnie już się nie da. Wszystko wiecie, teraz się można zgłaszać, teraz można wysłać słowo MAX na numer 7327, koszt SMS-a 3,69 zł, albo na rmfmax.pl, jeśli akurat jesteście przed komputerem i tak wam łatwiej. Ponad 14 tysięcy złotych, no myślę, że te pieniądze dzisiaj znajdą właściciela albo właścicielkę. Trzymam kciuki, wysyłajcie MAX 7327.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
14: Stop. Szczerze?
13: Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
15: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
16: I po reklamie.
17: I hity pod same drzwi.
18: For free.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 13 w RMF Max Bydgoszcz. Nie będzie centralnego rejestru aut, jakie na nasz koszt wynajmują posłowie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą.
20: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. W wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. I robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów.
19: Tyle Krzysztof Berenda.
17: To jest RMF Max Bydgoszcz.
19: Mamy dla Was aktualne informacje. Od dzisiaj obowiązują zmiany w organizacji ruchu w związku z budową S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Tym razem chodzi o czwarty, tak zwany toruński odcinek. Na skrzyżowaniu dróg numer 10 i 15 wprowadzono rondo tymczasowe. Cała inwestycja ma być gotowa w 2028 roku. Pałac w Lubostroniu będzie jeszcze piękniejszym. Trwa jego modernizacja. To pomnik historii, baza noclegowa, także centrum kultury i dziedzictwa w naszym regionie. O tym, jaki jest zakres prowadzonych prac, Monika Jędrzejewska.
0: Urząd Marszałkowski prowadzi obecnie termomodernizację XIX-wiecznego budynku oficyny, która należy obecnie do części hotelowej. Inwestycja przewiduje audyt energetyczny, remont elewacji, wymianę okien i renowację schodów zewnętrznych. Te prace zakończą się w listopadzie.
19: Co jeszcze się zmieni?
0: Jednocześnie trwają przygotowania do budowy na terenie zespołu pałacowego farmy fotowoltaicznej. W planach jest też modernizacja systemu ogrzewania, systemu podlewania roślinności parkowej, oświetlenia, a także osuszenie fundamentów pałacu i domku myśliwskiego.
19: Tyle od reporterki RMF Max Bydgoszcz. Zgłoście pomysł, który zmieni Waszą okolicę. Ponownie dziś na naszej antenie zachęcamy do zgłaszania projektów do kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Aktualnie trwa nabór wniosków. A kto może zgłosić projekt? We Fleszu o 13 pytamy Agnieszkę Przybył, koordynatorkę BBO.
11: Nikogo nie wykluczamy. Zgłosić projekt może każdy mieszkaniec. Nie ma konieczności meldunku, a także osoby, które są niepełnoletnie, ale chciałyby uczestniczyć w programie, również mogą to zrobić ze zgodą swojego opiekuna prawnego. bydgoszcz.pl/BBO. To jest adres niezmienny, mam wrażenie, już od kilku lat. Tutaj zgłaszamy projekty i tutaj będziemy także w listopadzie głosować.
19: Do wydania łącznie 16 milionów złotych. Jeszcze na koniec sport. Piłkarze Zawiszy poznali już wszystkie zespoły, które od nowego sezonu rywalizować będą na drugoligowych boiskach. To m.in. Sandecja Nowy Sącz, Rosowia Rzeszów i Sokół Kleczew. Teraz u nas aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu, a kolejny flash za niecałą już godzinę, punktualnie o 14. Wszystko wskazuje na to, że do końca dnia nad Bydgoszczą i regionem dominować będą chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu, zwłaszcza wieczorem, a potem także w nocy ze środy na czwartek przydadzą się parasole, podpowiadają synoptycy z IMGW. Na termometrach okolice 20, czyli dość ciepło, ale na pewno nie gorąco. Warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro pochmurno, deszczowo i chłodno, bo na skali zaledwie 15 w maksie.
16: Pogoda jest, jaka jest, ale niektórym w wystawieniu zimnego łokcia to nie przeszkadza. Kierowcy autobusu, zwłaszcza dzisiaj dwóch takich minęłam, którzy już wietrzą.
21: Szału może nie ma, ale my pomagamy dostrzec pozytywy. Na przykład słońce nie oślepi was przez okno. Z wami do 17:00, Anka i Fiołas.
16: Teraz Andy Dust, a za chwilkę Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: sezonowelowe. Takie lubimy. To Dawid Podsiadło w RMF Max. A dziś w kalendarzu Dzień Elektryków. Ściskamy mocno. Niech was dzisiaj ktoś dopieści, kochani elektrycy.
1: Elektryk niestety nie może nigdy na zdalnym, ale wiemy już, co z naszym mózgiem robi robota właśnie na home office. Zostańcie z RMF Max za momencik szczegóły. RMF Max.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.
3: Żyj głośniej.

0: Budzają nawet najbardziej zaspane zwoje w mózgu. Rose i Bruno Mars w RMF Max. A jak nasz mózg działa na home office? Pracujecie z domu? Róbcie głośniej. Naukowcy to zbadali i niestety nie jest najlepiej. Pogorszenie zdrowia psychicznego, trudność w oddzieleniu życia prywatnego od zawodowego, poczucie izolacji. Home office nie jest dla każdego.
1: No słuchaj, jak możesz oddzielić życie prywatnego od zawodowego, jak robisz wyślij i idziesz opróżnić zmywarkę? No lepiej sobie postać z kolegą przy ekspresie do kawy i pogadać, nie?
0: Ale kto by się spodziewał? Praca w piżamie, bez korków, bez szefa, który zagląda przez ramię i to nie jest raj na ziemi?
1: No, nie dorośliśmy do luksusu własnej kanapy, proszę Państwa.
0: Jak zdalnie, to najlepiej w RMF Max i to zarabiać pieniądze. Dzisiaj ponad 14 tysięcy jest do wzięcia i chyba nie ma łatwiejszej drogi. Dzisiaj wystarczy wejść do finału i na pewno kasa jest Twoja.
1: Ale dzisiaj to jest jedyna taka szansa na te pieniądze. 7327. SMS o treści Max wysyłacie na ten numer za 3,69 zł.
0: Jedna kwota została. To prawdopodobnie ostatni finał. Nie ma na co czekać. 7327. Hasło Max. Ślijcie teraz.

0: Może tylko ja się nad tym zastanawiam, ale moje pierwsze pytanie brzmi: co Becky G musiała wywinąć, że aż piosenka musiała nagrać Sorry Papi?
1: No jak to co, nie wyszła na czas, na spacer z papisiem.
0: Powiedziała, że za 7 minut będzie gotowa.
1: Za chwileczkę sprawdzamy właśnie, jak to będzie na tym spacerze. Prognoza pogody już za moment.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 482 zł. To za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
11: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
2: Tu jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.
21: Wszystko wskazuje na to, że do końca dnia nad Bydgoszczą i regionem dominować będą chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu, zwłaszcza wieczorem, a potem także w nocy, ze środy na czwartek. Przydadzą się parasole, podpowiadają synoptycy z IMGW. Na termometrach okolice 20, czyli dość ciepło, ale na pewno nie gorąco. A warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro pochmurno, deszczowo i chłodno, bo na skali zaledwie 15 w maksie.

0: podróże z nimi to sama przyjemność. Kubanizalia, Kyoto w RMF Max. Tymczasem NASA ogłosiła nowy skład misji Artemis 3, który poleci w kosmos, tym razem bez Polaka, ale trzech Amerykanów i jeden Włoch będzie reprezentował Europę.
1: Jejku, jakie to jest marzenie spełnione dla tych Amerykanów. Słuchaj, pizza na pokładzie, placek nie spadnie, długo może być kręcony, będzie przeogromny.
0: Problem w tym, że trzeba było szacunkowy czas misji wydłużyć, bo trzeba było dorzucić parę siest.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Z kosmicznej podróży zabieramy was w kierunku Słońca. To Jugel i Moving to the Sun.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł.

0: BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
9: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
10: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
11: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
12: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
15: Jest 14 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Koalicja rządowa opowiada się za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczaniu artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Kiedy ustawą zajmie się Sejm?
16: No, najpóźniej w przyszłym miesiącu, jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
17: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
16: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
15: To był Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
15: Sportowy news. Michał Masny nie jest już trenerem BKS-u Bydgoszcz. Szkoleniowiec ze Słowacji związał się z innym pierwszoligowcem Czarnymi Radą. Nasz zespół prowadził od 2022 roku. Trzykrotnie zajął trzecie miejsce. W poprzednim sezonie uratował BKS przed spadkiem. Szybko o kolejnych tematach. Trwa nabór do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. W puli, jak Was informowaliśmy godzinę temu, 16 milionów złotych. Z kolei okrągły milion do wydania mają mieszkańcy powiatu bydgoskiego. Warto zgłosić swoje pomysły. Macie wpływ na swoje otoczenie, przekonuje starosta Piotr Kozłowski.
18: Nikt tak jak mieszkańcy nie wiedzą, co chcieliby zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. A oprócz tego wydaje mi się, że jest to no właśnie wzięcie spraw w swoje ręce. Wiadomym jest, że my zawsze przysłuchujemy się przy każdej inwestycji, przy każdym również wydarzeniu, które organizuje powiat bydgoski, wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, ale jestem o tym przekonany, że taki projekt od początku do końca realizowany przez mieszkańców i dla mieszkańców na pewno będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.
15: Nabór wniosków do powiatowego budżetu obywatelskiego potrwa jeszcze tylko do poniedziałku. Ponownie dziś z mikrofonem RMF Max zaglądamy do Myślęcinka. Tam dziś mnóstwo dzieci z okolicznych szkół, którzy uczestniczą w Akademii Bezpieczeństwa.
19: Powiedz, co to jest za maszyna?
20: To jest taka maszyna, wydaje mi się, do symulowania wypadku.
19: Boisz się trochę?
20: Nie.
19: Co się stało?
21: Tak walnęło trochę.
19: Bolało? Boisz się trochę?
21: No, cieszę się, że spróbuję, ale się stresuję.
22: Zapiął pasy?
19: Pan zapiął pasy, tak?
21: Tak.
19: Jak było?
21: Zabawnie. Podoba mi się.
15: Z, jak przed chwilą słyszeliście, zadowolonymi uczestnikami Akademii Bezpieczeństwa rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Ten flash finiszujemy sportem. Chemik dla pań ma ciekawą propozycję. To nabór do piłkarskiej drużyny kobiet. Klub szuka zarówno doświadczonych, jak i początkujących piłkarek. Za godzinę kolejny flash, a także flash sportowy. W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami w ciągu najbliższych godzin spodziewajcie się przede wszystkim chmur. Potem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale są szanse na rozpogodzenie, a to oznacza krótkie chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Temperatura podskoczy do maksymalnie 21 stopni. Jutro pogoda się pogorszy i to zdecydowanie ma być pochmurno, deszczowo, no i chłodno, bo tego dnia na termometrach zaledwie 15 w maksie.
23: A kto to ma takie łaskotki?
24: Muzyczne giglanko wam robimy po godzinie 14:00, to Bausa i Magnetic.
23: Anka, Fioła, dbamy o przyjemności. Bądźcie z RMF Max.

0: dyktują dobre tempo, ale nawet oni, Juste, Jackstyle i on, dają znać, że warto się dzisiaj pospieszyć. No bo w końcu... To dziś ostatni finał naszej zabawy. Za dużo, za mało. Ta osoba, która odbierze od nas połączenie, na pewno wygrywa ponad 14 tysięcy złotych.
1: Pozostała już tylko jedna możliwa odpowiedź, czyli nie ma szansy na pomyłkę. Troszkę będę tęsknił, bo podobało mi się, jak te widełki się zawężały, ale dzisiaj, jeżeli wejdziesz do finału, wygrywasz kasę z naszego konta. Dlatego teraz trzymajcie się mocno. Każdego maksa mnożymy 1777 razy.
0: Jak kończyć to spektakularnie, więc teraz z rozmachem wysyłacie hasło max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my każde zgłoszenie mnożymy 1777 razy.
1: Weź kasę z naszego konta, wskocz w samolot i zobacz mundial na własne oczy. To wszystko może się wydarzyć, a dzisiaj ta kasa w tym programie może być twoja. Od teraz mnożymy każdego maksa, więc 7327, hasło max wyślij teraz. Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert.

0: Markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego Marketu.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Nadajemy się. Od rana.
11: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
11: Zabawa i dobry humor na start.
13: Wstawaj, nie udawaj.
11: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.

0: i po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Jeśli nawet macie gorszy dzień, ten numer działa cuda. Anima i Beautiful w RMF Max. A to też piękne. Trzmiele potrafią rozwiązywać problemy, twierdzą naukowcy, tak samo jak szympansy. Trzmiele rozwiązują problemy, mimo że mają mniejsze mózgi.
1: No, wreszcie obalony ten mit, że wielkość ma znaczenie. Bardzo dobrze natura to pokazała.
0: Ale jak macie problem, to łatwiej w Polsce od trzmiela niż o szympansa, no nie?
1: Jak masz problem, to przede wszystkim może 14 tysięcy może go rozwiązać. Przypominamy wam, bo po 15 rozdajemy te pieniądze i albo wejdziecie do gry teraz i to w rundzie bonusowej, albo przeleci wam to jak trzmiel koło nosa.
0: Ile problemów waszych może rozwiązać ponad 14 tysięcy złotych? Sami wiecie, ale może nie wiecie, że teraz, wchodząc do gry raz, my waszego SMS-a mnożymy jeszcze 1777 razy.
1: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Po 15 możemy zadzwonić do ciebie i to będzie piękna informacja.
0: Każdy MAX teraz razy 1077.
1: 7327 na ten numer w SMS-ie wysyłajcie hasło MAX. Po 15 może wydarzyć się magia. Jezu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii.
3: Tak.
2: Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
3: No Jezu, święta wojna.
2: No.
3: Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta
2: no
3: koszulka
2: biała,
3: to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
7: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
6: A teraz ta mega promocja.
7: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
6: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
7: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
6: Telefon 533-792-929.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Za oknami w ciągu najbliższych godzin spodziewajcie się przede wszystkim chmur. Potem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale są szanse na rozpogodzenie, a to oznacza krótkie chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Temperatura podskoczy do maksymalnie 21 stopni. Jutro pogoda się pogorszy i to zdecydowanie ma być pochmurno, deszczowo, no i chłodno, bo tego dnia na termometrach zaledwie 15 w maksie.
0: Max.
1: RMF Max Bydgoszcz.

0: upieczona żona, czyli Dua Lipa w RMF Max. No ona pewnie w podróży poślubnej, ale nie nad Bałtykiem. A niech żałuje, bo nad Bałtykiem pojawią się w tym sezonie zwrotomaty. Czyli automaty, które pozwolą wam oddać plastikowe butelki zwrotne i od razu kaskę dostaniecie na kartę.
1: No przecież to jest jakieś marzenie. No fantastycznie, teraz dzieci będą przychodzić i wołać: zbieram butelki!
0: No ale widzisz, nowa forma wakacji nad Bałtykiem się szykuje. Mm-hmm. Najpierw rezerwujesz, potem się opalasz, zajadasz, a na koniec urlopu polujesz na puste butelki, żeby za to wszystko zapłacić.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Piękne. Takie nowości na plaży, a u nas nowości muzyczne. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 4.

0: 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Mix Profeska.
2: Nikt nie gra lepiej.
1: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
1: Gramy.
11: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
12: Jest 15, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Węgierski rząd podejmie decyzję w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry bez jego udziału. Były minister sprawiedliwości miał się stawić osobiście przed węgierskimi władzami w poniedziałek, ale jak wiemy, jest w Stanach Zjednoczonych. Zamiast do banku zaglądają do telefonu. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, 40% osób zarządza finansami głównie przez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Najaktywniejsi są 30-latkowie w grupie powyżej 60 roku życia. Co trzeci badany nie korzysta z niej wcale. Najczęściej aplikacje służą do zarządzania kartą płatniczą, oszczędnościami i płatnościami.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
12: Kolejne zmiany dla kierowców na budowanej trasie S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Tym razem chodzi o rejon węzła Toruń Zachód. O czym należy pamiętać? Najnowsze informacje zebrała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Zmiany dotyczą skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z DK15. Wprowadzono rondo tymczasowe z wykorzystaniem łącznic po północnej stronie węzła. Południowa część węzła jest zamknięta. Wykonawca zajmuje się robotami ziemnymi. Trwają też prace przy obiektach mostowych. Roboty obejmują też kanalizację sanitarną i przebudowę sieci gazowej przy Poznańskiej. To także oświetlenie i usuwanie kolizji telekomunikacyjnych.
12: Cała S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń ma być gotowa w 2028 roku. Po południu przypominamy Wam też o utrudnieniach w Śródmieściu. Zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie w rejonie ulicy Dworcowa Marcinkowskiego-Sienkiewicza. To przez prace wykonywane na zlecenie miejskich wodociągów. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. Oaza ciszy i spokoju w samym centrum Bydgoszczy. Tym miejscem jest ogród botaniczny przy kampusie UKW, do którego ponownie dziś zaglądamy na naszej antenie. Jak już Was informowaliśmy, dzięki budżetowi obywatelskiemu zajdą tam kolejne zmiany. Powstanie m.in. dekoracyjny strumyk. Warto już teraz wybrać się tam na spacer.
11: Można przyjść, uczyć się, można odbyć taką żywą lekcję przyrody, botaniki, ponieważ rośliny są oznakowane, opisane tabliczkami, można dowiedzieć się, jaki to gatunek. Także to jest przede wszystkim ta funkcja taka naukowo-edukacyjna.
12: We fleszy o 15 sprawdzamy, w jakich godzinach otwarty jest ogród.
11: Ogród jest otwarty codziennie od godziny 8 do godziny 18 w dni powszednie, natomiast soboty i niedzielę od godziny 10 można przyjść, można pospacerować, porozmawiać, odprężyć się, także serdecznie zapraszamy.
12: Zaprasza dr Barbara Waldon-Rudzionek, kierownik Ogrodu Botanicznego UKW. W RMF Max przyspieszamy. Udane testy pociągu PESY, który rozpędził się do 200 km na godzinę i to jest rekord prędkości. Próby wykonano na torze doświadczalnym. Czeski RegioJet zamówił w Bydgoszczy łącznie 18 pojazdów, które będą zdolne jeździć z dużymi prędkościami. Teraz flash sportowy, który przedstawi Paulina Michta.
14: Od zwycięstwa 3-0 z Kubą starcie w Lidze Narodów rozpoczęła polska reprezentacja siatkarzy. Jutro o 14:00 mecz ze Słowenią, w piątek z Japonią, a w niedzielę z Ukrainą. Rekordowa liczba 48 drużyn i 104 mecze w ciągu 39 dni. Jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wśród debiutantów Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka oraz najmniejszy w historii kraju w mundialu Curaçao. Polska nie awansowała. Teraz czas na koszykówkę. Dziś kolejny mecz o pierwsze miejsce w lidze. Legia Warszawa będzie chciała zrewanżować się drużynie za Stal Zielona Góra. Na koniec galaktyczny transfer w Madrycie, który prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Atletico odrzuciło ofertę sprzedaży Juliana Alvareza. Real oferował 150 milionów euro.
12: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być dość pochmurne, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Parasole mogą nam się przydać, choć to jeszcze nic pewnego, zaznaczają synoptycy z IMGW, a na termometrach okolice 20. Tak będzie w naszym mieście, a także w Nakle nad Notecią czy Koronowie. Jutro pogoda się zdecydowanie popsuje, ma być przede wszystkim pochmurno i deszczowo, a do tego jeszcze chłodno. W czwartek na termometrach zaledwie 15 w maksie.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Wyjątkowa godzina przed nami, po 15 już. Tak, to powiedziałam na wdechu, bowiem ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia.
16: Przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Nareszcie rozdamy te kasę i nareszcie od męskiego grania na start. Po trzeciej, tu Anka i Fiołas. RMF Max.

0: trzymają nas przy życiu w pracy. To DubDocs w RMF Max. Kto by nie chciał tak pracować? Donald Trump zapowiedział pokój z Iranem. Policzono mu, że zrobił to już 37 razy. I na razie nic.
1: Jak to się mówi, do 38 razy sztuka. Także.
0: Nowe powiedzenia. U nas wystarczy raz, a dobrze, odebrać telefon. W finale zabawy za dużo, za mało, by zgarnąć główną nagrodę.
1: Już za chwileczkę. Za dużo, za mało i rozwiązujemy, ile pieniędzy jest na naszym koncie. Zostańcie.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
2: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
2: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
0: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: pokazuje idealnie, jak długo czekaliśmy na ten moment. Swedish House Mafia, Wait So Long. Ponad 14 tysięcy złotych. No dzisiaj to już po prostu do wzięcia. Wystarczy tylko odebrać połączenie.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wykręcamy numer. Dzisiaj finał to w zasadzie formalność, ale jeszcze trzeba się dodzwonić do kogoś. No i pytanie, czy ktoś po drugiej stronie zaraz się odezwie?
0: Nie, no weź, już nie pytaj, czy. Po prostu niech ktoś odbierze.
3: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, tu radio RMF Max, Anka i Fiołas.
3: Ale jaja, cześć.
2: Cześć.
0: Finał zabawy Za Dużo Za Mało, kto po drugiej stronie?
3: Patryk ponownie, wczoraj się słyszeliśmy.
0: Nie.
3: Naprawdę.
0: Naprawdę?
2: What?
3: Naprawdę?
2: Co to jest za historia? Patryk. Nie wszyscy wiedzą. Patryk wczoraj również odebrał od nas telefon.
3: Próbował,
2: miał dwie możliwości, 50% szans i nie trafił.
0: I mówiliśmy mu, Patryk, graj, jak jest przeznaczenie, to może. Dobra, powiedz teraz szczerze, ile SMS-ów wysłałeś?
3: Wysyłałem losy, trochę ich wysłałem. Nie jakoś ogromną ilość, ale trochę wysłałem.
0: Okej, czyli ze strony.
3: Na pewno zwróci się z dużą nawiązką.
0: Moi drodzy, prawie do hymnu chyba chcę powiedzieć. No.
2: Żeby się formalności stało zadość, Patryk, teraz słuchaj. 14 482 zł to za mało. Ale 14 484 zł to już za dużo.
0: Wiesz, jak brzmi
3: no to
0: pytanie.
3: No niech się dzieje. 14 483 i poproszę.
0: 14 483 zł. Czy tyle jest na naszym koncie? Patryk!
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: Jak tak bardzo polowałeś, to powiedz, na co na pewno chcesz wydać te pieniądze?
3: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy, obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
0: No, ależ będzie fura.
2: Pięknie, no to już słyszę jej szał, jej pisk, jej radość, jej zadowolenie. Patryk zgarnia dzisiaj 14 483 zł, bo to taką kwotę przez całą tę grę mieliśmy na naszym koncie.
3: Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
3: Ja też.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: pięknie sobie leci ten Teddy Swims, Mr. Know-it-all w RMF Max. Sączymy wam przyjemne dźwięki z głośnika, bo pogoda to nam sączy zupełnie coś innego.
1: Ale to jest dobra okazja, żeby poznać kogoś nowego. Parasol sharing. Pozdrawiam.
0: Parasol pooling. Za chwileczkę zostańcie z nami. Prognoza i dokładnie to, co będzie po południu. RMF Max.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Blisko tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: I po reklamie.
8: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być dość pochmurne, niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Parasole mogą nam się przydać, choć to jeszcze nic pewnego, zaznaczają synoptycy z IMGW, a na termometrach okolice 20. Tak będzie w naszym mieście, a także w Nakle nad Notecią czy Koronowie. Jutro pogoda się zdecydowanie popsuje, ma być przede wszystkim pochmurno i deszczowo, a do tego jeszcze chłodno. W czwartek na termometrach zaledwie 15 w maksie.
9: Hity na maksa!
10: RMF Max Bydgoszcz.

0: Do nieba zabrał nas Kungs, bo to jego Galaxy w RMF Max, a ci, którzy lubią mieć niebo w gębie, powinni skorzystać z samozbiorów jagody kamczackiej. Można? Owoc młodości. Prosto z krzaczka plantacje otwierają swoje drzwi, jeśli ktoś chciałby sam sobie nazbierać.
1: Witamina C. Najwięcej jest w niej właśnie w jagodzie kamczackiej. Do tego jest fioletowa, mnóstwo polifenoli. Generalnie polecam, odmładza od środka i od zewnątrz.
0: No jak tak parę godzin na plantacji się poschylasz, pozbierasz, to faktycznie możesz poczuć mięśnie, których od dziecka się nie używało. Odmładza jak nic.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne.

0: zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 16 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji.
8: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
8: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
7: Jak dodaje Kacper Wróblewski, teraz Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
7: Trwa nabór wniosków do 14. edycji bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Podpowiadamy Wam teraz, jak można złożyć projekt.
10: bydgoszcz.pl/BBO. To jest adres niezmienny, mam wrażenie, już od kilku lat. Tutaj zgłaszamy projekty i tutaj będziemy także w listopadzie głosować. Jesteśmy w pierwszym punkcie naszego kalendarium. Do ostatniego dnia czerwca czekamy na pomysły mieszkańców.
7: Tyle Agnieszka Przybył, koordynatorka budżetu obywatelskiego. Dlaczego warto zgłosić pomysł? O tym już wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
11: To pozwala nie tylko zmieniać miasto w najbliższym otoczeniu danych lokalnych społeczności, danych osiedli, poprawiać jakość życia, ale także integrować mieszkańców wokół pewnych inicjatyw, czy to infrastrukturalnych, czy to społecznych.
7: W puli do wydania 16 milionów złotych. Kontrola strażników zakończona mandatem. Funkcjonariusze interweniowali w jednej z kamienic na bydgoskim Szwederowie po tym, jak z komina wydobywał się czarny, duszący dym. Okazało się, że spalone zostały m.in. plastikowe listwy. Obecna w mieszkaniu kobieta przyznała, że w ten sposób podgrzewała wodę do kąpieli. W niedzielę o 12:00 kolejna odsłona bydgoskiego bazaru. Ponownie w bydgoskim centrum targowo-wystawienniczym znajdziecie wystawców z oryginalnymi rzeczami, które zdecydowanie nie są produkowane na masową skalę. Pojawią się stanowiska z autorską modą i lokalnym handmade'em. Będzie także dużo wystawców, którzy przywiozą odzież z drugiej ręki, książki, zabawki i tekstylia.
12: Są to osoby, które wietrzą szafę, trochę chcą tchnąć świeżości w tą swoją garderobę, ale też osoby, które wykonują rękodzieło, więc to naprawdę wygląda ciekawie i można jakby zarówno od ubioru po dekorację domu się zaopatrzyć u nas właśnie na bydgoskim bazarze.
7: Usłyszeliśmy od Magdaleny Zach, kierownika działu sprzedaży i obsługi klienta w BCTW. Udział w bydgoskim bazarze jest darmowy. Jeszcze najnowsze sportowe doniesienia. Artego ma nową koszykarkę, to Marcia Mur, która właśnie dołączyła do zespołu. Jak przed chwilą poinformował bydgoski klub, doświadczona zawodniczka to prawdziwy lider. Uwaga, przed nami pochmurna, a do tego deszczowa noc. W Bydgoszczy i regionie zapowiadają synoptycy CMGW. Po zmroku na termometrach minimum 11, 12 z plusem, a warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, czyli nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro, czyli w czwartek, cały czas pochmurno, a także deszczowo. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. A na termometrach skromna 14, co najwyżej 15 z plusem, dodają eksperci od spraw meteo.
13: Jedziemy dalej z tą środą do przodu już po czwartej.
14: Hity na maksa.
15: A do Włoch jedzie wyjątkowa pielgrzymka. Normalnie pewnie byśmy wam o tym nie mówili, ale o tej trzeba wspomnieć. Za chwilę szczegóły.
13: Anka i Fiołas, witajcie. Do tego oczywiście mnóstwo hitów. Warto być z nami. Do 17 zapraszamy. Wiktor Waligura już za moment, ale to ma być przede wszystkim mleczna droga z pracy do domu. Więc Milki teraz na start.

0: cztery pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max.
1: No a ta pora roku to pora pielgrzymek, a ta jest na tyle wyjątkowa, że postanowiliśmy wam o niej powiedzieć, bowiem wystartowała pielgrzymka do Watykanu, w której udział bierze 11 zabytkowych traktorów. Najstarszy pochodzi z lat 50. Wystartowały z powiatu lublinieckiego.
2: Coś wspaniałego, słuchajcie, pielgrzymka do Watykanu traktorem. Jechać za nimi i nie przekląć. To jest prawdziwy sprawdzian na świętego.
0: Max. Dla kierowców jadących za nimi to prawdziwa droga krzyżowa.
2: No to teraz na drogę Earbooks.

0: Ten gość umie w letnie hity Bob Sinclair i Kaiza I Can't Wait w RMF Max. Lato kalendarzowe zaraz wystartuje, ale jeśli jesteście fanami białego szaleństwa, to mamy coś dla was.
1: Śnieżny gigant wyrasta pod Wadowicami. Za moment szczegóły, nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
4: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
5: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
6: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: I jak pani widzi?
12: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
10: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Przystań Wolności w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 13 czerwca o 19 na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu wystąpią Margaret, Ewelina Flinta, Michał Szpak, modelki Natalia Nykiel, Natasza, Sebastian Fabiański i Wiki Gabor. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera? SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
19: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki masz.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Tak sobie myślę, że jak ktoś lubi śmigać na desce czy nartach, to Gibbs niekoniecznie musi być jego ulubionym artystą.
1: Przyjacielem też nie, no.
0: Rzecz jasna to żart, ale jeśli lubicie białe szaleństwo, no to pięknie się składa, bo pod Wadowicami wyrasta śnieżny gigant. Całoroczny, kryty stok narciarski, który będzie jednym ze światowej czołówki, jeżeli chodzi o długość.
1: W Babicy to wszystko ma powstać i będzie większy od największego obiektu, który powstał do tej pory, a tamten jest w Szanghaju, ma 460 metrów, nasz ma mieć 650.
0: I podkreślmy, ma działać 12 miesięcy w roku, więc latem można, ale zimą też dobrze mieć, chociaż jedno miejsce z dobrymi warunkami w Polsce, nie?

0: Sad Girls to nowość w RMF Max od Bibi Rexy i Davida Guetty. No to będzie coś na uśmiech również, bowiem już 13 czerwca Jason Derulo pojawia się na ING z Silesia Beats. Nie ma już biletów, no chyba, że w RMF Max.
1: Do tego Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman i wielu innych artystów. Polujcie na bilety do wzięcia dziś po 17 w kanale nadawczym, a my zapraszamy po 13 jutro w RMF Max. Anka i Fiałas.
0: Dzięki za dzisiaj, pa!

0: mama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
5: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
4: A teraz ta mega promocja.
5: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
4: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
5: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
4: Telefon 533 792 929.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Halo Bydgoszcz! Już 12 i 13 czerwca od godziny 9 zapraszamy na 7 urodziny Castoramy przy ulicy Karola Szajnochy 1, a 20 czerwca świętujemy 25 urodziny na Szubińskiej 5. Czekają na Was pokazy i szkolenia z naszymi dostawcami. Majsterkowo pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkanie z Fundacją DKMS. Dołączcie do wspólnego świętowania. Szczegóły w sklepach i na naszym Facebooku. Zapraszamy!
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: I po reklamie.

0: Uwaga, przed nami pochmurna, a do tego deszczowa noc w Bydgoszczy i regionie, zapowiadają synoptycy CMGW. Po zmroku na termometrach minimum 11, 12 z plusem, a warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, czyli nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro, czyli w czwartek, cały czas pochmurno, a także deszczowo. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. A na termometrach skromna 14, co najwyżej 15 z plusem, dodają eksperci od spraw meteo.
1: RMF Max.
2: RMF Max. Bydgoszcz.

0: Reklama.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor

0: TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 17 na antenie RMF Max Bydgoszcz. W popołudniowym Fleszu ważna informacja dla tych, którzy kupują używany samochód. Od dzisiaj obowiązują uproszczone przepisy dotyczące ich rejestracji. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, aby pokazać je w urzędzie. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne i w dobrym stanie. Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze, maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena to 6 zł i 43 grosze za litr.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Krótko o sytuacji meteo. W nocy może solidnie popadać, zapowiadają synoptycy, także jutro w Bydgoszczy warto mieć przy sobie parasol. Szczegóły przedstawimy już za chwilę, tuż po Fleszu. Kolejne inwestycje przeprowadzone zostaną w ogrodzie botanicznym UKW. Zaplanowano m.in. strefę relaksu oraz dekoracyjny strumyk. Pieniądze pochodzą z bydgoskiego budżetu obywatelskiego, a ogród to wyjątkowe miejsce na zielonej mapie miasta.
2: Ogród jest tak skomponowany, żeby odwiedzający o każdej porze roku znalazł dla siebie coś ciekawego i znalazł po prostu kwitnące rośliny, które będzie mógł podziwiać. Organizujemy mnóstwo wydarzeń o różnym charakterze. Głównie to są wydarzenia edukacyjne dla uczestników w różnym wieku, począwszy od przedszkola, przez młodsze klasy, szkoły podstawowe i starsze, licealistów. Prowadzimy także zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
1: Mówiła dr Barbara Waldon-Rudzionek, kierownik Ogrodu Botanicznego UKW. Z uwagi na prowadzone prace, wejście do ogrodu z terenu uczelni zostało tymczasowo zamknięte. Działa natomiast wejście od Alei Powstańców Wielkopolskich oraz od strony ulicy Niemcewicza. Zakończyła się właśnie Akademia Bezpieczeństwa w Myślęcinku. To duże 3-dniowe wydarzenie. Uczestniczyło w nim 1200 dzieci ze szkół powiatu bydgoskiego. Czego mogli się dowiedzieć? Posłuchajcie.
3: Paweł Dzik, pracuje w Fundacji Aktywizacja.
4: Dzień dobry, Krzysztof Kranz, Urząd Miasta Bydgoszcze.
3: My opowiadamy dzieciakom oraz tu młodzieży o różnego rodzaju sytuacjach, które są niebezpieczne podczas wakacji, nie tylko. A w szczególności, no tak najbardziej patrząc na nas, no to o wypadkach, które wydarzyły nam się osobiście, czyli nad wodą.
4: Że jesteśmy osobami poruszającymi się na wózkach na skutek urazu kręgosłupa związanego ze skokiem do wody. Natomiast oprócz takiego bezpiecznego zachowania nad wodą podkreślamy również, że urazu kręgosłupa można doznać również chociażby podczas jazdy rowerem, hulajnogą.
1: A wakacje już za nieco ponad 2 tygodnie. Jest krótko po 17, a to oznacza, że za niecałą godzinę na Glinkach kibice usłyszą pierwszy gwizdek w meczu finału okręgowego Pucharu Polski. O zwycięstwo piłkarza Chemika Bydgoszcz powalczą z Wisłą Dobrzyń. Bezpłatne wejściówki można teraz odbierać przy wejściu na stadion. Teraz obiecana wcześniej prognoza pogody.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Tak zapowiadają synoptycy, przed nami deszczowa noc w Bydgoszczy i regionie. Warto mieć przy sobie parasole, podpowiadają eksperci od spraw meteo. A na termometrach po zmroku 11, 12 na skali. Jutro w czwartek pochmurno, deszczowo, a na termometrach 14-15 stopni. Poza tym wiatr ma być momentami dość silny. W piątek pogoda nieco się poprawi, pojawią się dłuższe chwile ze słońcem i błękitem na niebie, a na termometrach ciut wyższe wartości.

0: Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań.
1: I samochodów pewnie też. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Dzień dobry po 17. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek. Dużo dobrej energii, dużo dobrych numerów, dużo bangerów w RMF Max. Dziś przygotowanych Bletka i dwa dni to na początek.
1: Suchą stopą przejdziemy przez ten wieczór, więc bądźcie blisko, bo tutaj fajnie, dużo zabawy dzisiaj w RMF Max.

0: Śmiga to Ferrari bardzo dobrze w RMF Max. James Hype za nami, a to jest moment, żeby zapytać was, co macie w kieszeni?
1: Kieszenie. Kieszeń to jest miejsce niezwykłe. W nim znaleźć się mogą rzeczy wszystkie.
0: Ja na przykład dzisiaj założyłam kurtkę przeciwdeszczową, której nie miałam na sobie dawno.
1: Jak wielu pewnie dziś.
0: I znalazłam w niej papierek po batonie, który jadłam w górach. I przypomniał mi się piękny dzień. I wiesz co? I nie wyrzuciłam tego papierka. On tam będzie jeszcze
1: oprawiłaś
0: długo.
1: Oprawiłaś go w ramkę, powiesiłaś
0: nad
1: łóżkiem?
0: Nie, schowałam go z powrotem do tej kieszeni i teraz jak następnym razem o nim zapomnę i założę kurtkę, to znowu się ucieszę.
1: Wow, ty masz łeb. Mm-hmm. Ja to zawsze mówiłem, że Borycka to jest inny poziom po prostu myślenia. Co macie w kieszeni swojej? Kurtki mogą być też spodnie, cokolwiek.
0: Tak.
1: Najciekawsza rzecz, którą w tej kieszeni znajdziecie, napiszcie nam ją na Messenger RMF Max i my obiecujemy z tych wszystkich rzeczy obecnych w kieszeniach zrobić piosenkę.
0: I ją też wyślemy na pamiątkę, a co?
1: Tak. I też będzie ją można włożyć do kieszeni.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać. A to już Olivia Rodrigo.
2: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Ból, ból, ból, to Alok i Khalid nurkują diving to me w RMF Max. 16 minut po piątej.
1: Myślałem, że ból, ból, ból, ból pleców dziś towarzyszy mi, ale nie. Mam nadzieję, że żaden ból wam nie towarzyszy dziś.
0: No nie. Trochę może ból serduszka, że na mundialu Polski nie będzie, ale będzie jeszcze inny mundial.
1: Będą różne mundiale, tak. Na przykład zorganizowano mundial sobowtórów piłkarzy.
0: O, serio?
1: Jest to popularne, że ludzie charakteryzują się tak, żeby przypominać znanych piłkarzy i takie sobowtóry zagrają swój własny mundial i zamiast World Cup nazywa się to Worst Cup.
0: Wspaniałe, będę oglądać.
1: I nie zgadniecie, słuchajcie, tam też nie ma Polaków. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 19,99 zł za kilogram od środy do niedzieli. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: I po reklamie.

0: 17.30 RMF Max i Dracula za nami. Klasyczek już można powiedzieć imprezowy. No tak? Ale od klasyczków przejdźmy do informacji, bo teraz uwaga. Poczta Polska. To jest miejsce, w którym rodzą się wspaniałe pomysły. Idee rodzą się i rozkwitają. I teraz jest nowa. Poczta Polska wprowadza dla listonoszy rowery na wodór, drodzy państwo.
1: No i dzięki temu listonosze będą mogli jeszcze szybciej i bezszelestnie zniknąć zaraz po wrzuceniu awizy do skrzynki, wiedząc oczywiście, że jesteś w domu.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bardzo lubię słuchać Taylor Swift. Tam Taylor Swift już nie za bardzo. Tylko tej lubię słuchać.
1: Trochę mi to zajęło, ale taki może być dzisiaj dzień, słuchajcie. Na szczęście my od was nie wymagamy żadnej elastyczności umysłu o tej porze po pracy. Po prostu bądźcie z RMF Max. Za chwilę piosenka o tym, co macie w kieszeni. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, co w pogodzie. Ważne ostrzeżenia dzisiaj.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Ile jest 2 plus 1? W szkole? 3.
11: A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
12: Jedno z największych wydarzeń w regionie nadchodzi. 12 i 13 czerwca, Dni Solca Kujawskiego. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej muzyki. Jacek Stachurski, Ania Dąbrowska oraz modelki. Twórcy największych hitów. Ponadto bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci, dmuchańce i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Wstęp wolny. Sponsorem Dni Solca Kujawskiego jest Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Soleckie Centrum Kultury i Browar Regionalny Koronowo.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Tak zapowiadają synoptycy, przed nami deszczowa noc w Bydgoszczy i regionie. Warto mieć przy sobie parasole, podpowiadają eksperci od spraw meteo. A na termometrach po zmroku 11, 12 na skali. Jutro w czwartek pochmurno, deszczowo, a na termometrach 14-15 stopni. Poza tym wiatr ma być momentami dość silny. W piątek pogoda nieco się poprawi, pojawią się dłuższe chwile ze słońcem i błękitem na niebie. A na termometrach ciut wyższe wartości.

0: Piosenka o rzeczach z kieszeni zbliża się wielkimi krokami. To jest wielkie wydarzenie w historii radiofonii polskiej, tak.
1: Wielkie w waszym życiu również, bo jeśli do nas napisaliście na Messengerze RMF Max, to no jest 100% szansa, że uwzględniliśmy to w tej piosence, więc posłuchajcie. Piosenka o tym, co macie w kieszeni.

0: Ale ona tak szybko bardzo śpiewa, tam jakby się kawy bardzo dużo dzisiaj napiła, co zresztą nie jest w ogóle dziwne, bo taki dzień dzisiaj, że ludzie kawy piją dużo, żeby w ogóle rzeczy zrobić jakiekolwiek.
1: Dobrze, Michałku, że ty nie piłeś.
0: Nie
1: tak
0: piłem w ogóle żadnej.
1: Że w ogóle, i ja też w ogóle nie piłam tej kawy, także my się dobrze trzymamy, słuchajcie. Mamy nadzieję, że wy również, warto zostać z nami. Bo po 18 zagadkowa środa wjeżdża i fajna będzie, zobaczycie, super będzie,
0: zostańcie. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu.
12: Najlepszy program do słuchania w pracy.
8: W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
17: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.
2: W RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Kolejne zmiany dla kierowców na budowanej trasie S10. Tym razem chodzi o rejon węzła Toruń-Zachód, informuje Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Zmiany dotyczą skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z DK15. Wprowadzono rondo tymczasowe z wykorzystaniem łącznic po północnej stronie węzła. Południowa część węzła jest zamknięta. Wykonawca zajmuje się robotami ziemnymi. Trwają też prace przy obiektach mostowych. Roboty obejmują też kanalizację sanitarną i przebudowę sieci gazowej przy Poznańskiej. To także oświetlenie i usuwanie kolizji telekomunikacyjnych.
2: Cała S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń ma być gotowa w 2028 roku.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Nowa aplikacja ma ułatwić mieszkańcom zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Co się zmieniło? Mówi o tym wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
4: Taka główna zmiana to jest taka, że nie trzeba formularza wypełniać i wgrywać, jakby przesyłać go wypełnionego, tylko formularz jest w pełni interaktywny. Wchodząc jakby na zakładkę www.bydgoszcz.pl/BBO otrzymujemy interaktywny formularz, w którym wybieramy, czy jest to projekt inwestycyjny, czy społeczny, w której kategorii, którego osiedla dotyczy. Możemy bezpośrednio w tym formularzu zrobić opis projektu.
2: Aktualnie trwa nabór wniosków, kto może zgłosić projekt. Pytamy Agnieszkę Przybył, koordynatorkę bydgoskiego budżetu obywatelskiego.
5: Nikogo nie wykluczamy. Zgłosić projekt może każdy mieszkaniec. Nie ma konieczności meldunku, a także osoby, które są niepełnoletnie, ale chciałyby uczestniczyć w programie, również mogą to zrobić ze zgodą swojego opiekuna prawnego. Bydgoszcz.pl/BBO to jest adres niezmienny, mam wrażenie, już od kilku lat. Tutaj zgłaszamy projekty i tutaj będziemy także w listopadzie głosować.
2: Do wydania łącznie 16 milionów złotych. Szykuje się kolejny bydgoski bazar w bydgoskim centrum targowo-wystawienniczym. To dobra okazja na zakupowe szaleństwo, przekonuje Monika Jędrzejewska.
6: Na bydgoskim bazarze będą stanowiska z autorską modą i lokalnym handmade'em. Spotkacie twórców biżuterii, ozdób i dodatków. Pojawi się też dużo wystawców, którzy przywiozą odzież z drugiej ręki, a także książki, zabawki i tekstylia.
7: To naprawdę wygląda ciekawie i można jakby zarówno od ubioru po dekoracje domu się zaopatrzyć u nas właśnie na bydgoskim bazarze.
6: Mówi Magdalena Zach, kierownik działu sprzedaży i obsługi klienta w BCTW.
2: A rozmawiała z nią nasza reporterka. Bydgoski bazar w niedzielę o 12:00. Udział jest darmowy. Dwa dokumenty twórców związanych z bydgoską kroniką filmową zostały wyróżnione na 72. ogólnopolskim konkursie filmów niezależnych w Koninie. Film Katarzyny Boguckiej Wpół do drugiej otrzymał nagrodę w kategorii film amatorski. Wyróżnienie zdobył też film Pole widzenia Pawła Dobiesa.

0: Synoptycy nie mają dobrych informacji dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Jutro będzie pochmurno, a do tego jeszcze deszczowo, wychodząc z domu. Warto chwycić za parasol zarówno przed, jak i po południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach w czwartek zobaczymy maksymalnie 14-15 stopni, czyli skromne wartości. Poprawi się pogoda dopiero w piątek tego dnia na skali 20, ale nadal mogą pojawić się przelotne opady.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Bo tu przed chwilą była mowa o kawie, ale tak na serio, to ja polecam odstawić kawę na razie i na spokojnie będzie się lepiej spało, a nam dajcie szansę was trochę pobudzić.
3: Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł, bo bęgery cały czas w kanale nadawczym, a będzie też pobudzenie umysłowe, bo zagadkowa środa też zjeżdża, a co?
2: Znaczy tylko umysłowe. Ty jeszcze jakieś inne oferujesz?
3: No jak taki numer leci, to i potupać można.
2: Michał Siwek,
3: Justyna Borycka.
2: Pobudzenia wszelkiego rodzaju, polecamy.

0: Hey brother, Avicii w RMF Max. Wszystkie łapy w górę, bo wjeżdża zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat trudne wylosowało.
0: Niesamowite.
2: To jest co za przypadek.
0: Ale też co tydzień udaje wam się zagadkę rozwiązać wspólnymi siłami.
2: Nie, bywało tak, że im się nie udało. Już nie bądź,
0: w sumie
2: taka,
0: to prawda.
2: Nie bądź taka miła.
0: No zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No. To już się przekonamy, bo zagadka brzmi tak, uwaga. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: To ile było wcześniej?
0: 6 par.
2: Znaczy to brzmi jak dość normalna sytuacja w moim życiu.
0: Mhm.
2: Ale mimo to szukamy jej rozwiązania. No, szukamy powodów, szukamy poszlak.
0: Powody mogą być różne, tak.
2: Detektywi RMF Max, łączcie się albo rozłączajcie się, ale przede wszystkim piszcie do nas na Messenger RMF Max, bo musimy tą zagadkę rozwiązać. Ona brzmi jak? Jeszcze raz?
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało? Głosówki RMF Max. Czekamy. RMF Max.

0: Wspaniała jest ta energia. Topic Becky G i Sorry Papi w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Natomiast najwyższa pora przejść już do rzeczy.
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
3: Że jedna skarpetka została wciągnięta. U nas tak samo się dzieje.
4: Skarpetkę zjadła pralka. Na bank.
0: Na bank. Ona mówi, że to jest na bank. Justyna, że to jest na bank?
2: No ja wiedziałam, że wy szybko wpadniecie na takie rozwiązanie.
0: Nie, ale zaskoczyliście
2: jej. To by było za proste.
0: Ona wiedziała.
2: Ja wiedziałam.
0: Ona wiedziała. No to sprawdźmy inne opcje.
5: Jedna skarpetka zaplątała się w kieszeń.
6: Skarpeta numer 12 znajduje się w spodniach, w kieszeniach spodni.
2: I to już jest krok dalej w tym dywagowaniu.
0: Ale też wiedziałaś.
2: No, ale wiedziałam, to nie o to
0: nie
2: chodzi.
0: Wiedziałaś?
2: Nie takie jest rozwiązanie. Szukamy dalej.
0: Szukajmy tej skarpety, drodzy państwo. Zajrzyjcie.
2: Szukamy skarpety.
0: Za kanapę może swoją zajrzyjcie, może ona tam jest.
2: Może jest.
0: Kto wie?
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
0: Głosówki na Messenger RMF Max. Przybywajcie. RMF
7: Max. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
16: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
17: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
18: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
17: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
18: No, no.
19: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
20: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
22: I po reklamie.

0: Ale to jest vibe.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Moving to the sun, ten numer za nami, no to my się teraz ruszamy i mobilizujemy wszystkie nasze styki, żeby rozwiązać zagadkę, która dzisiaj brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Teorie są różne, ale i piękne.
3: Może spadła? Nie wiem, wywiesił wiatr, cokolwiek.
2: Cokolwiek? Justyna, czy to było cokolwiek?
0: Czy coś ten.
2: Coś ten, jakby? Masz coś ten?
0: Coś ten, ale nie.
4: Ja to bym obstawiła, że jest w Nibylandii razem z tym drugim pilotem od telewizora.
2: Ale żeś teraz klasyka wygrzebała. Drugi tak. Pilot od telewizora to jest w ogóle postać, której, od której...
0: Widmo.
2: Nie słyszałem nic od dobrych kilku lat, słuchaj. Mm-hmm.
0: No, ale na pewno jeśli tam jest w tej Nibylandii, to ma się dobrze.
5: Cześć, słuchajcie, a może chodzi o 11 par? Czyli ktoś może wcześniej wrzucił jakieś pranie.
2: Niemożliwe, w każdym domu jest tylko jedna osoba, która robi pranie.
0: To się zgadza, bardzo ładnie wyjaśniłeś to.
6: Skarpetka zamieniła się w niepasującą pokrywkę do pojemników na jedzenie.
0: Piękna odpowiedź. Nie o to chodzi, ale to fakt, że w każdym domu jest mniej pudełek i więcej pokrywek. I zawsze jest jakaś pokrywka, która
2: to
0: do niczego nie pasuje.
2: To jest też absolutnie prawda.
0: To jest wspaniały trop, podoba mi się.
2: No i zawsze potem, jak chcesz zamrozić ten koperek, to właśnie nie wiadomo, czym to przykryć. Ale to jest jakby nie ten temat na dzisiaj. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na zagadkę, która brzmi...
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówkę.

0: No piękny czas. O tej porze, 38 minut po godzinie 18, wracacie z domu. Ty co się śmiejesz? No wiem, że powinnam powiedzieć, że za 22 minuty będzie 19.
1: Ale ja się tylko uśmiechnąłem. Skąd od razu to zwątpienie
0: proszę
1: w siebie?
0: Ze sposobu podawania godziny przeze mnie.
1: W ramach zagadki dzisiaj zastanawiamy się, co się stało ze skarpetkami Tomka i różne teorie się pojawiły.
2: Maciek nie umie liczyć, nie ma jednej nogi i wszystko się zgadza.
1: Czy wszystko się zgadza, Justynko?
0: Nie zgadza
1: się. Nic się nie zgadza cały czas.
0: Nic się nie zgadza, ale pamiętajcie, żeby zostać z RMF Max. Za chwilę rozwiązanie zagadki i jeszcze ważne wiadomości pogodowe, alerty burzowe dla 11 województw.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe rezydens.
8: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
11: Slay!
12: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
13: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
14: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Synoptycy nie mają dobrych informacji dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Jutro będzie pochmurno, a do tego jeszcze deszczowo, wychodząc z domu. Warto chwycić za parasol zarówno przed, jak i po południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach w czwartek zobaczymy maksymalnie 14-15 stopni, czyli skromne wartości. Poprawi się pogoda dopiero w piątek tego dnia na skali 20, ale nadal mogą pojawić się przelotne opady. You make me feel alive again.

0: Oni robią takie o, bo są smutni, bo wiedzą, że kończy się dzisiejsza zabawa w zagadkowej środzie, bo już za moment rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Nie no, słuchajcie, okazuje się, że nie aż takie trudne w tym tygodniu się wylosowało, a zagadka brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
3: No przecież to jest proste.
4: Według mnie...
3: Skarpetka się zrolowała i...
5: Skarpetka w skarpetce się schowała.
4: I nie wyjął skarpetki ze skarpetki.
3: Jedna skarpetka weszła w drugą, no.
4: Czyli dwa w jednym.
6: Ladies and gentlemen, we got 'em.
2: I to jak zwykle jest zagadka inspirowana życiem. I ja nie chciałabym tutaj wytykać palcami.
0: Aha.
2: Ale jest taka jedna osoba, którą znam, która po prostu jak wrzuca skarpetki do prania, to zawsze one są w kulce.
0: Aha.
2: I potem trzeba to rozwijać, jak się wywiesza to pranie. I mnie to bardzo irytuje i postanowiłam poradzić sobie z tym tą zagadką.
0: Aha, aha, rozumiem. Czy ta osoba jest z tobą związana...
2: Jest.
0: W jakiś sposób?
2: Tak, i muszę to tolerować, no.
0: Rozumiem
2: te kulki ze skarpetek.
0: Tak, bo to... Skarpetki są jak mozzarella. Najlepsze w kulce.

0: Kygo Khalid i Griffin, cudowna ekipa w RMF Max.
1: A kanał nadawczy jeszcze do 20, więc bądźcie z nami punktualnie o 7 ważne wiadomości i te pogodowe też się pojawią.
2: Reklama.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w

0: Polsce.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Czas na flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Strefa relaksu oraz dekoracyjny strumyk to nowości, które pojawią się w Ogrodzie Botanicznym UKW. Rada Miasta zatwierdziła przekazanie pieniędzy z bydgoskiego budżetu obywatelskiego na rozpoczęcie prac. W planach jest też stworzenie oczka wodnego w alpinarium, montaż ławek oraz odnowienie kamiennych chodników i drewnianych barierek.
1: Ogród Botaniczny to taka perełka w samym centrum Bydgoszczy, niewielki fragment takiej zieleni, gdzie naprawdę można przyjść, odetchnąć, pospacerować, zobaczyć mnóstwo kwitnących o każdej porze roku roślin. Można zobaczyć piękną fontannę, szum wody. Można zobaczyć mnóstwo zwierząt, które tutaj czują się jak w swoim domu.
0: Zapewnia dr Barbara Waldon-Rudzionek, kierownik Ogrodu Botanicznego. Obecnie na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego toczą się prace, które wymusiły zamknięcie wejścia do ogrodu od strony uczelni. Dostępne są bramy od powstańców wielkopolskich i Niemcewicza.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Uwaga kierowcy, zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie w rejonie ulicy Dworcowa, Marcinkowskiego, Sienkiewicza w Śródmieściu. To przez prac.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Uwaga kierowcy, zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie w rejonie ulicy Dworcowa, Marcinkowskiego, Sienkiewicza w Śródmieściu. To przez prace wykonywane na zlecenie miejskich wodociągów. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. Pałac w Lubostroniu będzie jeszcze piękniejszym. Trwa jego modernizacja. To pomnik historii, baza noclegowa, a także Centrum Kultury i Dziedzictwa w naszym regionie. O tym, jaki jest zakres prac, Monika Jędrzejewska.
3: Urząd Marszałkowski prowadzi obecnie termomodernizację XIX-wiecznego budynku oficyny, która należy obecnie do części hotelowej. Inwestycja przewiduje audyt energetyczny, remont elewacji, wymianę okien i renowację schodów zewnętrznych. Te prace zakończą się w listopadzie.
0: Co jeszcze się zmieni?
3: Jednocześnie trwają przygotowania do budowy na terenie zespołu pałacowego farmy fotowoltaicznej. W planach jest też modernizacja systemu ogrzewania, systemu podlewania roślinności parkowej, oświetlenia, a także osuszenie fundamentów pałacu i domku myśliwskiego.
0: Tyle od reporterki RMF Max Bydgoszcz. 1200 dzieci ze szkół z powiatu bydgoskiego wzięło udział w Akademii Bezpieczeństwa w Myślęcinku. To coroczne wydarzenie organizowane przez Straż Miejską i Policję, które ma przygotować najmłodszych do wakacji.
4: Zbigniew Białkowski, kierownik referatu profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
5: Co tutaj dzisiaj w Myślęcinku się dzieje?
4: Oj, dzieje się, bo uczymy wszystkie dzieci. Jak zachować się w sytuacji, gdy jesteśmy zagrożeni? Jak reagować, pomagać i jak unikać tych zagrożeń?
5: Podoba wam się na Akademii Bezpieczeństwa?
6: Mi się bardzo to podobało.
5: A co to jest?
7: Ten symulator zdarzeń.
5: A tutaj co jest? Co to są za pojazdy?
7: Kłady policyjne. Właśnie będę wsiadał na jednego.
0: Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka. Michał Masny nie jest już trenerem BKS-u Bydgoszcz. Szkoleniowiec ze Słowacji związał się z innym pierwszoligowcem Czarnym Iradą.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
0: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury i opady deszczu. Momentami mogą być one intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Unisław czy Dobrycz, zobaczymy maksymalnie 14-15 stopni. Nadejdzie więc wyraźne ochłodzenie. W piątek sytuacja się poprawi, będzie więcej słońca i błękitu na niebie, a na skali okolice 20 z plusem.
8: Ty, jutro mundial.
9: O, faktycznie.
8: To
9: startuje.
8: W ogóle jajca, było tak łatwo o tym zapomnieć, bo przecież nasi reprezentanci, mówię bez ironii, choć nie jest mi łatwo, nie dostali się tam, ale będziemy oglądać, będziemy zerkać.
9: Oczywiście chłopaki, tak?
8: Jutro Meksyk RPA, to mecz otwarcia. Warto o tym pamiętać, no bo jednak cały świat będzie tym żył, to wam przypominamy.
9: Tak jest, tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: Another Ultra to Talk to You w RMF Max, 14 minut po siódmej. No już wszyscy wiemy, już się z tym pogodziliśmy. Będzie lało, będą burze, będzie deszcz i być może nawet on już u was jest.
1: I postanowiliśmy wykorzystać to w najlepszy możliwy sposób. Otóż wywróżymy wam z kałuży.
0: Tak, albo z jakiegokolwiek innego deszczu, jaki macie przy sobie akurat.
1: Zróbcie
0: teraz
1: zdjęcie tego deszczu, a my... Namalujemy was kroplą deszczu.
0: Opowiemy i wywróżymy wam, tak.
1: Opowiemy wam, co deszcz, który jest dookoła was, mówi o was i o przyszłości, która przed wami.
0: Tak, i to jest totalnie 100% legitne. To my jest... mamy do tego uprawnienia, do wróżenia z deszczu. Być może o tym nie słyszeliście, bo to jest nowa rzecz, ale my się tutaj rozwijamy w radiu cały czas, też dywersyfikujemy swoje
1: Jeżeli
0: umiejętności.
1: To, co wam wywróżymy, się nie sprawdzi, to jak najbardziej będzie się można zgłosić do naszego szefa.
0: Tak. I może nawet gadżety jakieś dostaniecie, jak się nie sprawdzi. Zobaczymy.
1: Messenger RMF Max, ślijcie zdjęcia deszczu, który dookoła was. Kałuża, zdjęcie kropli, cokolwiek.

0: Powolutku do domu, bo trzeba bezpiecznie, bo trzeba uważać, ale z RMF Max zawsze przyjemnie. Jest 19.22 i najwyższa pora powiedzieć, co was w życiu czeka. A my wiemy to doskonale.
1: Tak jest. Zajmujemy się dzisiaj wróżeniem wam z deszczu. Deszczu, który macie wokół siebie. Podrzuciliście parę zdjęć na Messengerze RMF Max. Od Dominiki na przykład dostaliśmy takie ładne zdjęcie, takie w trybie makro, myślę. Bo tutaj są takie krople deszczu na zbliżeniu, na szybie.
0: Dobra, wrzucamy to na kroplomat.
1: Patrząc na układ kropli na szybie, można dostrzec znak nadchodzącej zmiany. Największa kropla pośrodku oznacza, że w ciągu najbliższych dni wydarzy się coś, co wyrwie cię z rutyny. Może to niespodziewana wiadomość, spotkanie albo zaproszenie, którego się nie spodziewasz.
0: Przypominamy, to jest 100% sprawdzalności. Dokładnie to się wydarzy. Tak, oprócz tego Jakub wysłał deszcz na przedniej szybie auta jadącego 77 na godzinę. Wrzucamy na kroplomat. Widzę rozkład. Rozkład jazdy widzę. Na tym rozkładzie jazda powolutku, bo w deszczu trzeba ostrożnie.
1: Messenger RMF Max, podsyłajcie zdjęcia deszczu, a my powróżymy.

0: kroplą deszczu malujemy waszą przyszłość, bo kropla deszczu zła być nie musi, może być piękna, może przynieść coś dobrego.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj wróżymy z kałuży, wróżymy z kropli deszczu, które nam podsyłacie w zdjęciach na Messengerze RMF Max. Tych zdjęć wpadło sporo, wybraliśmy dwa do zanalizowania w kroplomacie.
0: No to jedno przysłała Sylwia, która wysłała, jak przesadza pomidory w deszczu. I kroplomat mówi, że po przesadzaniu pomidorów w deszczu czekają cię bardzo mokre, przesadzone pomidory oraz ból pleców. I masz to jak w banku.
1: Niesamowite.
0: To jest niesamowite.
1: Jak można przewidzieć.
0: Ale jaka z technologia,
1: deszczu.
0: Nie?
1: Technologia jest
0: piękne,
1: bardzo.
0: Piękne, wspaniałe.
1: Od Elwiry też dostaliśmy zdjęcie z piękną tęczą i słońcem na tle burzowych chmur. Tutaj kroplomat mówi, że zdjęcie ma wyjątkowo dobrą energię, że ta tęcza, co się rozciąga nad drzewami, ma moc spełnienia życzeń, a pełny jej łuk oznacza zamknięcie jakiegoś etapu, więc być może odpowiedź na nurtujące cię, Elwira, pytania kryje się tam na końcu, w złotym garnuszku krasnoludka.
2: RMF Max, hity na maksa. Daleko stąd.
0: A może nie wiadomo.
1: Albo w serduszku po prostu tego krasnoludka, albo twoim. No.

0: Bledka i dwa dni w RMF Max. Myślałem, że coś o tym skrzacie jeszcze dorzucisz.
1: No, jakby kroplomat już nic nie mówi na temat skrzatów, ale piękny deszcz u was pada w różnych miejscach. My jeszcze się na Messengerze RMF Max odezwiemy. Można jeszcze zdjęcie cały czas podsyłać. Dajcie znać, co u was słychać. Tutaj jesteśmy w kontakcie.
0: A zaraz w prognozie pogody jeszcze dowiecie się, ile tych kropli, z których coś tam wywróżyć można, spadnie na was, więc posłuchajcie koniecznie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: luksusowe apartamenty premium. Prestiżowe Residence.
1: Stop. Szczerze? Sami mamy już dość takich reklam. Dlatego powiedzmy normalnie. Sim Developer buduje nowy budynek w Bydgoszczy przy ulicy Mściwoja. Przytulne mieszkania, dobra lokalizacja, duże balkony, zielone tarasy i uczciwe podejście. Bez pustych sloganów. Po prostu miejsce, w którym dobrze się mieszka. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Synoptycy na jutro dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają przede wszystkim chmury i opady deszczu. Momentami mogą być one intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Unisław czy Dobrycz, zobaczymy maksymalnie 14-15 stopni. Nadejdzie więc wyraźne ochłodzenie. W piątek sytuacja się poprawi, będzie więcej słońca i błękitu na niebie, a na skali okolice 20 z plusem.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ale klimacik on potrafi zrobić. Tylko on, Dawid Podsiadło, na błysk w RMF Max.
1: To jest nowość i tych nowości pewnie od Dawida możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Zobaczymy. Na pewno świeże brzmienia będą za chwilę u Graby. Tam też najlepsza dziesiątka listy Hot Bands, więc koniecznie bądźcie z RMF Max.
0: A my się żegnamy. Michał Siwek,
1: Justyna Borycka.
0: Pa.
1: Pa.
2: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojowski. Dobry wieczór, uszanowanie, środa, czyli do weekendu bliziutko. No to bierzemy na tapetę weekendowe plany już dzisiaj, żebyście sobie mogli coś zaplanować. W piątek impreza dla starszej młodzieży w Kubie Iwa 3.0. W Greju w Bydgoszczy zagra YBX. No i również w piątek w Point Clubie najlepsze mashupy będzie serwować Grant F, który znowu się tu gościnnie pojawi. A w sobotę w tym samym miejscu MD, czyli gwiazdorsko się zrobi. W sobotę także koncert na scenie plenerowej Fabryki Lloyda, Pijama Porno i Strachy na Lachy. W klubie Iwa 3.0 z kolei w sobotę Siostry Chojnackie. No i przypominam o koncertach z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fukaj, Kacperczyk, Kasia Linz, Natalia Kukulska, Sun & Grace, Natalia Przybysz na Wyspie Młyńskiej. No ale nie tylko Bydgoszcz się będzie bawić w najbliższy weekend, no bo jeszcze Dni Solca Kujawskiego, a tam m.in. Stachulski, modelki Ania Dąbrowska w weekend.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: Cześć, witajcie w środę, Przemek Grabowski w RBF Max. Szybka informacja, spędziłem dzisiaj trochę czasu, bo przyszło dużo nowej muzyki. Będą ciekawe nowości wieczorowo u nas. Zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a na starcie oficjalny hymn, oficjalna piosenka mundialu. Startujemy jutro przecież, Shakira, Burna Boya, wszystko produkuje Ed Sheeran, Die Die.
1: RBF Max 10, numer 10.

0: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu, nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel. Głosujecie na rmfmax.pl. Być może Anima będzie mieć dwa numery w zestawieniu i to jeszcze przed wakacjami. A na 9 też słoneczny wakacyjny bit Andy Dust i jego Zokaria.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubię cię jak lato, modelki na lato, 8 na liście Hot Bands, no to sprawdzamy jeszcze tylko 15 dni oficjalnie do wakacji, chociaż mówi się, że lato przychodzi z Małgorzatą i to dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dla każdej Gosi na imieniny, no to dla każdej Gośki nasza kolejna magiczna propozycja na liście Hot Bands. Daydream Affiliate czeka na wasze głosy wieczorowo w RMF Max. Playback.

0: No sorry, sorry, Papi, Topic, Becky G debiutują na liście Hot Bands. Do takich klimatów będziemy się bujać na pewno w trakcie tegorocznego lata na maksa. Będzie sporo afrohausów i będą jeszcze afrohausy w poczekalni, bo jest też Imza i Arko. Fire Fire to kawałek, który musicie sprawdzić i usłyszeć, ale za chwilę. Kolejna nowość dzisiaj w środę na liście Hot Bands. Wraca Teddy Swims na wakacje i śpiewa na szóstym. Już czeka w numerze Mr. Know It All.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Co to jest w ogóle ten Afro House, bo może ktoś jeszcze nie poznał, no to właśnie takie bity, takie klimaty jak przed chwilą, połączenie elektronicznych brzmień z afrykańskimi rytmami, wokalami, instrumentami, no i to był mistrz gatunku Shimza i Arko, słoneczne Fire Fire, polecam wam ten bit, głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj może nie Afro House'owo akurat, ale też bardzo soczyście elektronicznie, wciąż z nami Eben i jego Hello.
1: RMF Max 5 numer

Nasza kolejna klubowa nowość tego tygodnia w RMF Max. Fisher, DJ z Australii, który uwielbia także bajki. Nawet będzie w bajce Toy Story 5 i on tam też jest jako jeden z bohaterów, oczywiście wokalnie. A tutaj wokalnie dla Fishera Tones and I, Favor, to numer, do którego pewnie będziemy tańczyć w trakcie tegorocznego Lata na Maxa. Przed wami nowa jedynka na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwierają dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Już tak wysoko w numerze Repeat It. RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

Jak on to robi? Robi niesamowity klimat w swoich produkcjach, to Yearbox. Nasza kolejna nowość, Babylon, też poleca się już powoli na lato na liście Hot Bands. Na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka. Należy do męskiego grania, nowe męskie granie, nareszcie miejsce drugie, może jutro będzie nareszcie miejsce pierwsze, bo dzisiaj na szczycie rozsiada się Alok, który też w numerze Dive Into Me wykorzystuje stare sample i to aż z Holandii. Alok i Khalid, nasza nowa jedynka, Dive Into Me. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: No i pięknie, Alok, w końcu jedynka na liście Hot Band. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, będzie Bob Sinclair. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojowski. Dobry wieczór, uszanowanie, środa, czyli do weekendu bliziutko. No to bierzemy na tapetę weekendowe plany już dzisiaj, żebyście sobie mogli coś zaplanować. W piątek impreza dla starszej młodzieży w Kubie Iwa 3.0. W Greju w Bydgoszczy zagra YBX. No i również w piątek w Point Clubie najlepsze mashupy będzie serwować Grant F, który znowu się tu gościnnie pojawi. A w sobotę w tym samym miejscu MD, czyli gwiazdorsko się zrobi. W sobotę także koncert na scenie plenerowej fabryki Lloyda, Pijama Porno i Strachy na Lachy. W klubie Iwa 3.0 z kolei w sobotę Siostry Chojnackie. No i przypominam o koncertach z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fukaj, Kacperczyk, Kasia Linz, Natalia Kukulska, Sun & Grace, Natalia Przybysz na Wyspie Młyńskiej. No ale nie tylko Bydgoszcz się będzie bawić w najbliższy weekend, no bo jeszcze Dni Solca Kujawskiego, a tam m.in. Stachurski, modelki Ania Dąbrowska w weekend.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Bokę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
1: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Nadajemy się od rana.
0: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
0: Zabawa i dobry humor na start.
1: Wstawaj, nie udawaj.
0: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

Ale to jest dobry kawałek, soczysty house music, tak, house music all day long, a właściwie to cały wieczór long też. Bob Sinclair i Kaiza, I can't wait. No akurat dzisiaj nie zmieścili się na liście Hot Bands, ale spoko, spoko, jutro też jest dzień. Przemek Grabowski, witam was przedwakacyjnie, wieczorowo, no i jeszcze raz pozdrowienia dla każdej Gosi na imieniny. Nasze babcie mówiły, że z Małgorzatą zaczyna się lato i coś już jest na rzeczy, bo czereśnie sprawdziłem, trochę staniały ostatnio.

Kto z was czeka na imprezę z Pitbullem w Warszawie? On pewnie nie może się doczekać powrotu, nie może się doczekać polskich fanów i pewnie także pierogów Pitbull Casha przed chwilą. A teraz numer, do którego też będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji. Tak będzie brzmieć klubowe lato również. Mam dla was nowość, jaką przynosi amerykański DJ i producent Cascade, przyjaciel Deadmau5a. Kiedyś nawet występowali wspólnie na scenie w takim magicznym, muzycznym duecie. Tutaj Cascade, Leighton Jordani i Natalie Jane. Jest moc w numerze Meet Again.

0: End of Beginning to Amerykanin Joe. Ciekawe, czy też będzie oglądał piłkę nożną, no bo jutro startuje mundial i niektórym trzeba przypomnieć, bo niektórzy nie wiedzą i pytają, to gdzie ten mundial w końcu jest. No nie tylko w USA, ale także równolegle w Kanadzie i w Meksyku. Gospodarzami są trzy kraje jednocześnie. Jutro wszystko startuje, a za chwilę u nas słoneczne chaosy, aż z Norwegii Bauza i ich Magnetic.
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.

0: znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Sobel? Kto kocha, kto lubi, kto szanuje? Już niedługo Sobel i Dawid Podsiadło. To dopiero będą niespodzianki, to dopiero będzie petarda. Teraz urodzinowa petarda. Zostawiajcie życzenia dla najbliższych, dla przyjaciół, dla rodzinki, albo nawet dla siostry, bliźniaczki na rmfmax.pl. Zrobiła tak również Danusia, która pozdrawia swoją siostrę bliźniaczkę Anię. Dziewczyny świętują dzisiaj. Aniu, po prostu, żebyś była szczęśliwa. Wszystkiego na maksa. I jak to się mówi, Danusia, często nawzajem oczywiście. Siostry, wszystkiego najlepszego. I dla was nasza taneczna nowość. David Guetta i Bibi Rexha razem. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni do tego tańczymy. Sad Girls.
2: To jest nowość RMF Max.

Beauty and the Beat, hicior, który wraca po latach, Nicki Minaj i Justin Bieber. Ciekawe, czy gdy Justin Bieber był mały, to miał czas w ogóle, żeby grać w piłkę na przykład z kolegami, w piłkę nożną, no bo przecież wystartował karierę bardzo szybko. I ciekawe, czy w ogóle wie, o co chodzi w futbolu, tym naszym, europejskim, nie amerykańskim. No jutro startuje Mundial, Dawid Podsiadło pewnie też będzie śledzić wydarzenia na murawie. Macie go teraz w RMF Max.

0: Anima robi klimat wieczorowo, zbliża się do Polski i słuchajcie, może tak się umówimy, że jak przyjedzie do Gdańska ze swoimi wizualizacjami, to będziemy nie tylko nagrywać, ale może trochę potańczymy, żeby się nie obraził, żeby miło wspominał nasz kraj. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem i z nowościami. Będzie tu Kygo, ale także Olivia Rodrigo.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

Drop Dead. No jak wam się wkręciło? Olivia Rodrigo pozdrawia polskich fanów i czeka na głosy. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 22. Pozdrawiam już po pracy chyba wszystkich elektryków. Tak, mają swoje święto. No to przy okazji, jak słuchacie, jak jesteście po robocie, to pytanie, dlaczego tak drogo? Mówi się, że w dobie AI elektrycy to przyszli milionerzy. Tylko proszę im tego nie mówić, bo rzeczywiście mogą wziąć sobie to do serca.

Teraz nowość klubowa od Johna Semita, który ostatnio na imprezie w Monako pogonił rapera Travisa Scotta. Travis Scott chciał bardzo, bardzo wskoczyć na scenę i rozpocząć swój występ nie o czasie. John Summit się nie poddawał, doszło ono prawie do rękoczynów, ale by było, gdyby chłopaki zaczęli się tam, prawda, przepychać na scenie, może w wrestling, może będzie jakieś, nie wiem, fame MMA, John Summit kontra Travis Scott. Tutaj John Summit i Julia Church. Polecam wam ten numer wieczorowo, nasza nowość w RMF Max. Shades of Blue.

Na jego imprezach jest dużo wokali, wokalnych house'ów i można sobie po prostu nie tylko potańczyć, ale również pośpiewać, w szczególności jak ktoś zna refren. No tutaj chyba było łatwiej. Sony Fodera i jego hicior Think About Us, a za chwilę świeży beat. Dla tych, co za kółkiem z nami wieczorowo, wiadomo, że w czerwcu chodzimy trochę później spać. Za chwilę Gibbs i jego win.

0: Wait So Long, klubowy hicior Swedish House Mafia. I rzeczywiście, fani piłki nożnej musieli czekać tak długo. Jutro startuje Mundial, to będzie święto, ale nie będziemy mieli łatwo tutaj w Europie, bo wiele spotkań będzie odbywać się późno. No na przykład jutro mecz Meksyk, Republika Południowej Afryki o 21:00, ale część spotkań będzie odbywać się no bardzo późno, w środku nocy, o północy, a nawet o 3:00 w nocy albo o 4:00 nad ranem. Tak więc będzie niespane. Teraz będzie słuchane, mam dla was nowość. Wraca Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door. Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i oddaję.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra. Kto się wybiera na koncerty, a kto będzie na naszej imprezie już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek Lata na Maxa. Mamy dla was gwiazdy na muzycznej scenie RMF Max. No, na naszej scenie w tym sezonie m.in. Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska, Maryla Radowicz, oczywiście Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Mortalcio i nasza Ola Bieniasz z RMF Max. Więcej na rmfmax.pl. Co się wydarzy w Malborku? O tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz wydarzy się Topik, nasza nowość, Topik z Becky G. Sorry, papi.

0: Świetnie się do tego tańczy. To holenderski duet Anata. Świetnie prezentują się na scenie i idą w takie klimaty bardzo luźne, jeśli chodzi o modę DJ-ów. Ale nie trzeba od razu wydawać fortuny. Jak wybierzecie się do lokalnego vintage shopu, second handu albo po prostu do Lumpeksu, to możecie też wyglądać jak DJ-e. Ja tak robię naprawdę. Nie trzeba wydawać od razu fortuny, kasy na maksa. Zostańcie z nami, bo wróci Purple Disco Machine oraz w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: I po reklamie.

Brawo, brawo dla chłopaków i dla fanów też. Martin Garrix, Ed Sheeran, takie zaskoczenie. Garrix i Sheeran razem w numerze Repeat It. Dzisiaj już pierwsza trójka na liście Hot Bands. Tak, z opcją na jedynkę. Może nawet jutro, jeżeli wszyscy się rzucą teraz i zagłosują na rmfmax.pl. Przemek Grubowski, witajcie wieczorowo. Teraz Somber, który też ma dla nas coś nowego na lato. Sprawdzicie w poczekalni. Tutaj numer, który już chyba znacie. Jego Back to Friends.

zanim zajdzie słońce smolasty i doda. No słońce już zaszło. Ale cieszmy się, bo przecież zachodzi tak późno, mamy takie długie dni, piękny czerwiec, ale te najdłuższe dni to dopiero przed nami. Teraz kolejna nowość przed wami w RMF Max. Polecam wam na lato, wraca Oscar Metcalf i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Tego słuchamy głośno w tym tygodniu. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

Black. Tak imprezowo z zaproszeniem na naszą imprezę w najbliższy weekend, w sobotę w Malborku. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Na scenie na żywo zespół Wilki, będzie także Mortalcio, którego chyba kochacie, no i nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje wyjątkowo przebojowy DJ set z hiciorami na Maxa, które znacie i kochacie, i może w jej secie pojawi się także Milki w remiksie Davida Getty. Just the way you are. Relacje z ostatnich imprez sprawdzicie na rmfmax.pl. No i sobota, skaczemy w Malborku.

Bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Ciuszy wieczorowo w RMF Max. No i będzie mi bardzo przykro, jeżeli nie zdążycie sprawdzić naszego nowego quizu na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy, no i mamy także quiz z okazji imienin trwających jeszcze Małgorzaty. Chyba każdy ma jakąś znajomą Gosię, to popularne imię. Pozdrawiamy jeszcze raz każdą Gośkę. Ale czy znacie sławne Małgorzaty? Nie tylko Rozenek? Więcej na rmfmax.pl. No to teraz czekamy, kiedy imieniny będzie miała Zosia. Też zrobimy jakiś quiz. Zosia Wójcik przed wami w RMF Max.

Gotham, taki klimat wieczorowo zrobił nam Metzner w RMF Max. A jak tam u was mundialowo? Czy robiliście już zakłady? Może czy trwały dyskusje? Kto waszym zdaniem zdobędzie tym razem tytuł piłkarskiego mistrza świata? Może znowu Brazylia, która przecież ma najwięcej tytułów na mundialu. Zdobyła mistrzostwo 5 razy. Kto trzyma kciuki za Brazylię? No witajcie w klubie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Czermi zaśpiewa swoje przy tobie.

0: To już tak mundialowo, będzie bardzo przebojowo. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Miłej nocy, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
3: Muzyka zawsze po pierwsze.
4: Tu się czuję hity.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa